0: Melo Radio Śląsk.
1: I venga conmigo!

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

częściej nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: ten kawałek do reklamy.
1: Melo Radio Śląsk.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: W Gliwicach podpisali akt erekcyjny Parku Zielonej Energii, a prezydent Zabrza podsumowuje swoje rządy. Edyta Czekaj, od razu zaczynamy magazyn od Gliwic. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, władz miasta, branży energetycznej, świata nauki i biznesu, ale też wykonawcy i partnerzy inwestycji oraz pracownicy PEC-u Gliwice.
6: Frankowski Dariusz, jestem prezesem spółki Mostostal Zabrze, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które jest liderem konsorcjum, które wykonuje kocioł wielopaliwowy. W skład konsorcjum oprócz gliwickiej przemysłówki wchodzi firma Oszac Power oraz Pruim Gliwice. Zadanie jest trudne, ponieważ jest skomplikowane, natomiast nie nazbyt trudne i nie nazbyt skomplikowane jak na kompetencje konsorcjum, które stworzyliśmy w celu jego realizacji. W Gliwicach realizowana jest myśl. Jest nowa myśl podejścia do ciepła systemowego z użyciem nowych rozwiązań, nowych technologii, nie tylko jednego obszaru, ale połączenie w system, który to system na końcu ma działać w taki sposób, żeby uzyskać bezpieczeństwo energetyczne w rozsądnej cenie. Najtrudniejsze są te zadania, których nie jesteśmy świadomi. Niestety sytuacja geopolityczna ma wpływ również na taki projekt. To, co dzieje się z cenami paliw, być może z dostępnością niektórych materiałów, może mieć wpływ na realizację.

0: o ich pracowników, dla swoich rodzin. To czasami nie pomaga, bo jest to dodatkowa odpowiedzialność, ale zdecydowanie nas to motywuje.
1: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice, Krzysztof Szalic. To się tak naprawdę zaczęło już w ubiegłym roku w ulicach Września, te 12-13 miesięcy temu. Dzisiaj było to symboliczny czas, dzień, który dla gliwiczan pokazuje jasno. 30% zaawansowania jest za nami. Materializuje się to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie 6-7 lat. I proces transformacji to jest rzeczywistość, która ma dać nam potencjał, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, a w finale niższe rachunki za ciepło. I to chcieliśmy dzisiaj raz, że uświetnić i pokazać gościom, ale również naszym odbiorcom ciepłosystemowego i nie tylko. Będzie spalana frakcja odpadów, które nie nadają się do recyklingu absolutnie, a które są w tej chwili dużym problemem dla samorządów, nie tylko gliwickim, ponieważ deponowanie na składowiskach będzie już bardzo mocno ograniczane. Trzeba szukać rozwiązań, a z tej frakcji będzie niestety trochę więcej, ponieważ cały proces recyklingu nie może być w nieskończoność realizowany. Ten udział 65% to jest ten dach i trzeba wyjść naprzeciw. I to jest jeden z tych elementów. Myśmy, budując Park Zielonej Energii, który w tej chwili już jeszcze przez te 2 lata będzie budowany, postawiliśmy na lokalność, zdecydowanie na lokalność, czyli paliwa lokalne, nieuzależnienie od paliw kopalnych oraz na słońce, które świeci w każdym kraju, w Polsce również, na słońce. Czyli jest to konglomerat, hybryda różnych technik, technologii wytwórczych prądu, czyli energii elektrycznej, jak również ciepła. I na tych 4,5 hektarach zgromadziliśmy najlepsze technologie, które są w tej chwili dostępne. Ten konglomerat ma nam dać efektywność energetyczną i niższe ceny za ciepło w przyszłości. Postawiliśmy na produkcję ciepła ze słońca, a nie produkcję energii elektrycznej ze słońca. Bardziej efektywniejszy sposób, bardziej nie tyle może przyjazny dla środowiska, ale przede wszystkim efektywność i możliwość produkcji ciepła ze słońca, z czego żyjemy tak naprawdę, dała nam potencjał na to, aby na tych niespełna 4 hektarach to wybudować raz z magazynem ciepła. Ja jestem daleki od tego, aby mówić o innowacjach. Innowacja to jest coś nowego, coś, co nie można wyczytać w książkach. To jest bardziej konglomerat wybranych technologii, pasujących do tego lokalnego rynku ciepła, i tak poukładanych, aby osiągać maksymalne wydajności, maksymalną efektywność energetyczną. Więc zabieramy z tego rynku technologicznego, z technicznego to, co najlepsze, komponujemy w jedne 4-4,5 hektara i produkujemy z tego ciepło energetyczne w najwyższych parametrach, jak tylko jest możliwe i na ile pozwala dzisiejsza technika, technologia. Ograniczymy bardzo silnie wydatki na zakupy uprawnień do emisji CO2. To jest z tym związane. Tutaj mówimy spokojnie o rzędzie 40 tysięcy ton CO2, a jeżeli byśmy na to popatrzyli w skali roku, to są potężne oszczędności, które znajdą uzasadnienie w niższych kosztach taryfowych. A jeżeli mówimy o taryfie, bo jest jednak rynek regulowany, dostawcy ciepła systemowego mają rynek regulowany, to finalnie ta cena ciepła na pewno będzie niższa, niż gdyby miała być wyliczana bez tej inwestycji. Dla mieszkańców Gliwic, to jest wszystko dla mieszkańców Gliwic. Ja się chyba bardzo cieszę z tego, że nawet nie poczuję tego na kaloryferze. Ciepło nie wie, czy ona jest z Parku Zielonej Energii, czy z kotła węglowego, ale odczuje to portfel. I na tym cały widz polega, żeby odbiorcy ciepła systemowego, przede wszystkim było ich stać na to ciepło w Gliwicach, a druga, żeby ten komfort ciepły nie był zachwiany i bezpieczeństwo było na wysokim poziomie. Czas przygotowań przekroczył 6 lat. Przekroczył 6 lat od fazy koncepcyjnej tak naprawdę, kiedy ruszyliśmy w 2016-2015 roku, to były tylko same dokumentacja. Zastanawialiśmy się, jaką technologię, co wybrać, co możemy, czego nie możemy. Są środki, nie ma środków. Tak naprawdę wszystko ruszyło w 2019 roku, 2020, kiedy już zaczęły się materializować pewne koncepcje, projekty, decyzje środowiskowe. I te 6 lat pozwoliło nam na to, aby dzisiaj, w takim uroczystym dniu, pokazać gliwiczanom, że 30% zaawansowania inwestycji już jest, materializuje się, a terminy są dochowywane według harmonogramów i ten rok 2028 jest osiągalny, aby uruchomić Park Zielonej Energii dla gliwiczan. Krzysztof Szaliński, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
3: Po pierwsze, będziemy tutaj produkować ciepło i do tej produkcji będziemy wykorzystywać odpady. Do tej pory te odpady rosły nam na wysypisku śmieci. To jest dla nas bardzo ważny element. Po drugie, oprócz ciepła będziemy produkowali energię, tą czystą energię, zieloną. Na tym też nam bardzo zależy, bo czysta energia to czystsze środowisko i zdrowsze miasto dla mieszkańców. Po trzecie, to, co dla nas jest ważne, to to, że ten system gwarantuje mieszkańcom i bezpieczeństwo, i dobrą perspektywę, jeśli chodzi o optymalizację później kosztów zarówno ciepła, a przypomnę, że one stanowią znaczną część kosztów statystycznego gospodarstwa domowego, a do tego jeszcze będziemy mieli energię, którą będziemy na własne gliwickie potrzeby wykorzystywać. Rozwiązanie bardzo

0: dobre dla środowiska, a dla mnie to, co jest najważniejsze, że ono jest dobre dla mieszkańców. Gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje to, że jeszcze lepiej zadbamy w mieście o środowisko i daje dużą szansę na to, że nie będziemy musieli, tak jak ci, którzy korzystają z innych źródeł, podnosić cen za ciepło. Myślę, że każdy rozsądny Polak chciałby gwarantować sobie i swoim dzieciom, żeby oddychały zdrowym powietrzem. Dla nas ta inwestycja, która również przynosi spektakularny efekt środowiskowy, ma taki wymiar. To, co jest najważniejsze w tym, to taka stabilność dla procesu wytwarzania tego ciepła. Czy my chcemy być przekonani, że Gliwiczanie to ciepło będą mieli w swoich domach, będą mieli je stabilnie, nie będziemy musieli gwałtownie podnosić cen tego ciepła, jak w przypadku innych źródeł. No i to wszystko składa się na te elementy, które powinny być wystarczającym powodem, żeby korzystać na tej transformacji energetycznej i żeby ona stała się dla innych również szansą, którą warto wykorzystać. A przypomnę, że teraz o takich rozwiązaniach myśli już cała metropolia.
1: Mówiła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Park Zielonej Energii to taka ekologiczna, nowoczesna, oczywiście bezpieczna i zgodna z najwyższymi standardami europejskimi inwestycja, a powstaje w Gliwicach. No to teraz już zapowiadane Zabrze i rok rządów Kamila Żbikowskiego. Co się udało, co nie prezydentowi? Posłuchajmy.
2: Nigdy nie jest tak, że w 100% jest tak, jak zakładaliśmy. Sytuacja jest na tyle skomplikowana, wielowątkowa, że trzeba naprawdę bardzo wiele tematów jednocześnie prowadzić. I oczywiście udało się w pewnych obszarach, tak jak prywatyzacja Górnika Zabrze, czy wiele kwestii dotyczących finansów miasta, budżetu miasta, załatwić przynajmniej na zeszły rok, na dany czas, ale w przyszłości oczywiście będą dalsze wyzwania związane i z sytuacją finansową, i ze strukturą miasta, i z wyzwaniami, z którymi chcemy i musimy się zmierzyć. Ustabilizowanie finansów miasta, prywatyzacja i odpolitycznienie Górnika Zabrze, myślę, atmosfera współpracy pracy i poczucia bezpieczeństwa dla pracowników miasta i jednostek miejskich. Zawsze można było zrobić lepiej, więcej. Na pewno frustrują te rzeczy, na które było za mało czasu, czy które wymagają jeszcze wiele poprawy, jak na przykład kwestie koszenia traw w Zabrzu, utrzymania zieleni, utrzymania czystości w naszym mieście. Tutaj z jednej strony nie było szans, żeby to w kilka tygodni czy miesięcy zrobić przed obecnym sezonem, a z drugiej człowiek zawsze ma niedosyt wtedy, kiedy widzi, że jeszcze coś jest do zrobienia i myśli, co można było zrobić jeszcze, żeby jednak zrobić to wcześniej. No, mamy też określone moce przerobowe, jak to się mówi, i oczywiście czasami musimy wyprioritetyzować sprawy, które są pilne czy ważne. Być może brakuje uwagi w innym miejscu, natomiast oczywiście i te ważniejsze, i te trochę drobniejsze sprawy, to wszystko będziemy starać się poprawiać tam, gdzie to wymaga poprawy, czy rozwijać tam, gdzie są jakieś możliwości do rozwoju. W większości te podmioty, które emitują ten odór, nie są miejskie, są prywatnymi firmami. Jedyną taką instalacją, która zawiera odpady, może generować takie uciążliwości, jest Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych, które niestety w poprzednim okresie zdecydowano się ponownie otworzyć, uruchomić. Natomiast ono zostanie zamknięte i zrekultywowane do końca tego roku, więc przestanie być problemem tak naprawdę za kilka tygodni. Natomiast instalacje prywatne, które też od kilkunastu lat nam doskwierają, to jest instalacja przetwarzania odpadów komunalnych firmy FCC Śląsk przy ulicy Cmentarnej, a także elektrociepłownia Fortum i instalacje przetwarzania termicznego RDF. Tam planowana jest gruntowna hermetyzacja, dokończenie tak naprawdę hermetyzacji, taki największe inwestycje hermetyzacyjne. Jeśli chodzi o Fortum, tak naprawdę wyeliminować te problemy. Jeśli chodzi o FCC, bardzo znacząco je ograniczyć, to znaczy tak naprawdę nie będzie już obszaru większego, który nie będzie podlegał filtracji powietrza i wszystko będzie zamknięte też w halach. Obecnie jeszcze bardzo dużo procesów odbywa się tam na wolnym powietrzu. Niestety przez te kilkanaście lat działalności nie zadbano, żeby wcześniej wymusić czy skłonić te firmy do szybszej realizacji tych inwestycji. Obecnie mamy deklarację tych firm, że Fortum zakończy swoją inwestycje do końca 2027 roku, a FCC Śląsk do połowy 2028 roku. Według deklaracji tych firm i naszych tutaj wspólnych analiz wynika, że praktycznie zniweluje to problem odoru śmieci, nie powinien on być wyczuwalny poza terenami tych zakładów, no, w tym terminie, także już za maksymalnie półtora roku powinniśmy o tym problemie zaczynać zapominać.
1: O sukcesach i porażkach mówił prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. A tymczasem w Rudzie Śląskiej ruszył remont ulicy Obrońców Westerplatte. Marek Wójcik, wojewoda śląski.
3: To jedna z inwestycji realizowanych w naszym regionie przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program jest tak skonstruowany, że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie miliona złotych do zadania polegającego na remoncie drogi, drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do rządowego programu rozwoju dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tą drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
4: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów, jeśli chodzi o remontowanie ważnych dróg. Tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta, pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym asfalcie. To jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są dwa odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, później też na wschód.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Zapraszamy na wystawę do budynku Muzeum przy Korfantego w Bytomiu, bo przypomnę, że główny gmach Muzeum Górnośląskiego jest ciągle w remoncie.
9: Magdalena Pospieszowska, Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego.
1: Tym razem nie o legendach, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
9: Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy. Upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone. Po prostu.
1: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
9: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Aktion i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przechodzili do Katowic, część osób była aresztowana, bardzo duża grupa osób wylądowała w Zbąszyniu. I właśnie w Zbąszyniu wśród osób, które zostały wysiedlone, byli rodzice Hersza Grężpana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w zwążeniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. No jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło, dostał się do niejakiego von Rata, do którego po prostu strzelił. Von Rat po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach. Przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie się do mieszkań żydowskich, no i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona. Mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
10: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
9: Tak, na naszej wystawie od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dziś.
10: Wystawa do obejrzenia w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, a teraz głos przekazuje Bacie Kopczyńskiej, regionalnej rzecznik prasowej ZUS w Województwie Śląskim.
5: Zmieniamy temat.
11: Magda Mleczko, ze mną jest Agnieszka Skrzelowska z Instytucji Filmowej Silesia Film. Na początek mamy dla Was newsa, moi drodzy, bo otóż poznaliśmy wyniki plebiscytu na śląską lokację filmową, czyli które miejsce na Śląsku ma szansę stać się niebawem planem filmowym.
12: Tak, dokładnie. Okazało się właśnie, jakie miejsce zostanie śląską lokacją filmową 2026. I cóż, z dumą muszę przyznać, że tych miejsc, które zgłaszają się do tego plebiscytu, jest z roku na rok coraz więcej. Zainteresowanie jest naprawdę duże. I w tym roku do plebiscytu zgłoszono w sumie 28 lokacji z 20 miast i gmin. Bo przypomnę, to jest tak właśnie, że po prostu jest taki moment, kiedy gospodarze tych różnych miejsc mogą te lokacje zgłaszać. Potem kolejny etap jest taki, że zbiera się grono ekspertów, 4-osobowe. W tym roku w tym gronie mieliśmy m.in. scenografa i dekoratora wnętrz z takich filmów jak na przykład Simona Kossak albo Dolina Bogów, panią Agatę Adamus oraz pana Macieja Orlicza, który jest kierownikiem do spraw lokacji, pracował m.in. przy takich filmach jak Kleks i wynalazek Filipa Golarza, czy też Ołowiane dzieci, plus jeszcze 2 osoby z grona instytucji filmowej Silesia Film. I to grono potem wybiera 5 finałowych lokacji i do 18 września mogli Państwo głosować na jedną z tych wybranych lokacji przez specjalną do tego celu stworzoną platformę. Przypomnę, że te finałowe lokacje to była Aleja Wojciecha Kurfantego w Gliwicach, to był Zameczek Myśliwski w Promnicach, to był Pałac Szona w Sosnowcu, Rzeka Ruda w Rybniku oraz Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej. I cóż, wybrali Państwo.
11: No wybrali Państwo w tym roku. Ja mam swój typ, ale nie wiem, czy się zgadza.
12: Mała podpowiedź, wybrali Państwo w tym roku takie miejsce bardziej postindustrialne, ponieważ pierwsze miejsce zdobyła Ruda Śląska i Oddział Centrów Demontażowych właśnie tam, który uzyskał w sumie 33,8% z całości oddanych głosów. Na drugim miejscu była Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach. To naprawdę muszę powiedzieć, że te dwie lokacje szły łeb w łeb, ponieważ przypomnę, Ruda Śląska to 33,8, a Gliwice to 33,5%, czyli naprawdę walka była bardzo zajadła do samego końca. Następnie był Zameczek Myśliwski w Promnicach. To był twój typ. Tak myślałam. No mój też.
11: No
12: mój
11: zwłaszcza, też. Że jest po remoncie i teraz taki ładny i w ogóle będzie go można sobie zwiedzać. No
12: będzie
11: dobrze.
12: Częścią, będzie częścią
11: Pszczyńskiego zamku. Bo
12: tak. Potem mamy rzekę Rudę w Rybniku i Pałac Szona w Sosnowcu na miejscu ostatnim. Tak więc mamy wybraną kolejną lokację filmową. Przypomnę, że teraz to miejsce my będziemy starali się promować w różny sposób. To znaczy po pierwsze w naszych kinach będzie puszczany spot, który będzie właśnie prezentował tą lokację. Po drugie, oczywiście podczas różnych rozmów kuluarowych, a wiadomo, że wszystko właśnie często rozgrywa się, pewne decyzje zapadają właśnie podczas takich rozmów. Będziemy też to miejsce oczywiście szczerze polecać, bo wiemy dobrze, że właśnie centrum to fajne miejsce postindustrialne, będące wcześniej częścią...
11: No właśnie, przypomnij, powiedz jeszcze raz nazwę tego miejsca, które wygrało i co tam wcześniej było, jak to było, wiesz, też motywowane tym, że ono się nadaje na taką lokację, co tam ujęło mieszkańców.
12: Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej to jest część terenu związanego bardzo mocno z historią kopalni KWK Halęba, Wirek. Obiekt zajmuje powierzchnię prawie 3,8 hektara. Obejmuje przeogromne hale przemysłowe i poza tym warsztaty, magazyny i też wielkie place składowe z suwnicami. To było kiedyś takie miejsce, gdzie jakby starano się odzyskać stare różne pofabryczne, pokopalniane maszyny. I cóż, no po prostu jakby dużo bardzo realizuje się takich filmów w Polsce, które dotyczą nie tylko historii Polski, ale też w ogóle różnych jakichś faktów dziejących się na całym świecie, gdzie po prostu są potrzebne takie przestrzenie poprzemysłowe. No chociażby film Ołowiane dzieci, on nie w całości przecież powstał tam, gdzie ta historia naprawdę się wydarzyła, tylko też w innych lokacjach. Takich historii powstaje dużo, takie historie są bardzo lubiane, no i dlatego też jest popyt na takie miejsca. A ponieważ to miejsce jest naprawdę przeogromne i naprawdę świetnie zachowane i nawet momentami wyglądające istnieje kosmicznie, to naprawdę zarówno grono ekspertów wcześniej wybrało to miejsce do tej finałowej piątki, a potem też państwo stwierdzili, że warto takim miejscem pochwalić się na całym świecie.
11: Tutaj stawiamy kropkę, bo oto galopem, moi drodzy, zbliża się Ars Independent w Katowicach, czyli multimedialny i popkulturowy festiwal filmu, animacji, wideoklipu i gier wideo połączony z konkursem o statuetkę Czarnego Konia. No i znamy szczegóły tego festiwalu, bo to już od 2 października.
12: Tak, to już dokładnie od piątku. Strasznie to szybko przeleciało. Jeszcze bardzo. Naprawdę niedawno... Galopem. Jeszcze niedawno przecież gadaliśmy o Ostatnim Marsie, a my jeszcze niedawno zaczynaliśmy pierwsze spotkanie dotyczące tegorocznej edycji festiwalu i na przykład podjęliśmy decyzję, że w tym roku festiwal będzie trwał dłużej, bo nie 7, a 10 dni. To jest taka pierwsza wiadomość. Festiwal potrwa od 2 do 11 października. No więc dopiero co podjęliśmy takie pierwsze decyzje, a już proszę bardzo, festiwal po prostu... No już właściwie stajemy na tym starcie praktycznie. Już zaczynamy galopować. 10 dni to jest pierwsza informacja, 2.11 to druga informacja, 2.11.10. Festiwal, tak jak z roku ubiegłym, głównie w kinie Światowic, ale też pewna ilość wydarzeń odbywać się będzie w Kinoteatrze Rialto, w drzwiach zwanych Koniem oraz w Piątym Domu, gdzie zagoszczą gry wideo, bo tak jak powiedziałaś, Festiwal Ars Independent to filmy, teledyski, animacje i też gry wideo. I cóż, tak jak powiedziałam, gro tych rzeczy będzie działo się w kinie Światowic, ale Kinoteatr Rialto również i do Kinoteatr Rialto zaprosimy na otwarcie festiwalu w piątek 2 października o godzinie 19. Podczas otwarcia będą mogli Państwo zobaczyć nowy polski film reżysera debiutującego Filipa Bojarskiego. Film pod tytułem Czarna Godzina. Film, który opowiada o dwóch zakochanych w sobie nauczycielkach, które zaczynają mieć pewne problemy lokalowe i cała ta historia rozwiązania tych problemów i prób znalezienia sobie nowego lokum, żeby tylko nie sprowadzić się z powrotem do rodziców, to naprawdę świetna historia, która wręcz momentami zahacza o musical. I też tutaj chcę powiedzieć, że proszę przygotować się, że podczas tego wydarzenia, poza filmem, czekać będzie Państwa również pewna muzyczna niespodzianka, tematycznie związana zresztą z tą tematyką filmu, więc będzie film, ale też coś jeszcze. Tak więc rozpoczynamy w Kinoteatrze Rialto, natomiast potem oczywiście już większość wydarzeń będzie działać się w Światowidzie. I tutaj też zaprosimy Państwa na wszystkie filmy konkursowe i chciałam powiedzieć na początku o filmach z konkursu, gdzie walczyć będziemy o Czarnego Konia filmu. Filmów w tym konkursie znalazło się 6 i oczywiście konkurs, jak co roku, jest bardzo mocno różnorodny. W tym konkursie znalazły się takie filmy jak na przykład film świetnie grający z formą, nawiązujący trochę do filmu sprzed chyba już kilkudziesięciu lat, filmu Larsa von Triera Dogville. Będzie to film pod tytułem Bezdomny. Film będzie opowiadał o pewnym mężczyźnie, który po kilkunastu latach latach wraca do małej miejscowości. Jednak mieszkańcy nie do końca wierzą, że jest on tą postacią, za którą się on podaje. No i zobaczymy, co z tym zrobią. Kolejny film to film, który już zdobył dosyć dużą popularność na festiwalach, między innymi na letnim festiwalu Kino Nowe Horyzonty. Mam tutaj na myśli film Gradiva, film włoski, film, który w sposób chyba jeszcze bardziej wnikliwy niż chociażby słynny serial Euforia stara się rozgryźć to, co tkwi w głowach nastolatków. Opowiada on o grupie nastolatków, która rusza na wycieczkę do Neapolu. No i tutaj jakby zaczyna się dziać. Tutaj dzieją się te wszystkie... Tutaj zaczynamy poznawać tą plątaninę emocji pomiędzy dzieciakami, zdrad, pierwszych miłości. No naprawdę krytycy twierdzą, że jest to film, gdzie młodej zresztą debiutującej reżyserce udało się świetnie rozgryźć psychikę nastolatków. Kolejny film to znowu zupełnie inny temat, ponieważ przedstawiam Państwu film pod tytułem Mata Punki. To jest film, którego głównym bohaterem jest młody punk, który po wybiciu pewnego magicznego, tajemniczego trunku zyskuje nagle nadprzyrodzone moce i staje się super bohaterem. I wtedy zaczynają naprawdę dzieci rzeczy punkowe i zupełnie szalone. Tak więc to jest kolejna propozycja. Natomiast dwa ostatnie filmy, czyli film Reduta i film Po śnieniu, to już naprawdę filmy, gdzie trochę będziemy obniżać tempo. To będą takie bardziej filmy slow. Jeden film to film duńsko-finlandzki, a drugi to film armeńsko-meksykański. No naprawdę konkurs, myślę sobie, że jawi nam się bardzo różnorodnie, ale oczywiście konkurs, te konkursy to nie wszystko, bo oprócz tego, jak co roku zapraszamy Państwa na retrospektywę jednego twórcy i w tym roku będzie to nie kto inny, ale reżyser pochodzący z Holandii, ale potem w sumie realizujący się głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli Paul Verhoeven, reżyser, który jak nikt inny od lat miesza kino dużych przemyśleń z kinem bardzo mocno popularnym. Przypomnę, to jest ten reżyser, który też przed kilkudziesięcioma laty zrobił film Showgirls, film opowiadający o pewnej dziewczynie, która staje się tancerką erotyczną. Film, który przed laty był okrzyknięty jako totalnie największy kicz, jaki w ogóle powstał w historii kina, ale teraz, znowu po latach, stał się dziełem kultowym, jest odczytywany na nowo i naprawdę zyskuje już drugie, jak nie trzecie życie.
11: Agnieszka Strzelowska, Instytucja Filmowa Silesia Film.
1: A ja tylko przypomnę, że Magda Mleczko zabrała nas w świat filmu. Dziękuję. Edyta Czekaj. Na dziś to wszystko.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
13: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
16: Roboty drogowe. W kilku miejscach w Rudzie Śląskiej rozpoczęły się prace, na przykład na ulicy Szyb Maciej. I tutaj prace powinny zakończyć się już dziś, a do końca roku możemy spodziewać się przeszkód w innym punkcie miasta, na ulicy Obrońców Westerplatte.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
17: Na początek dzisiaj wystarczą tylko dwa słowa. Nareszcie piątek i wszystko jasne. Podkręcamy tempo w Meloradiu i odpalamy dużo energetycznej muzy. To się wam przyda na pewno. Bartek Darłak, dzień dobry.

Galaxy The Kongs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj piątek. Pewnie, że powiem wam to jeszcze ze 100 razy. Dzisiaj cały wszechświat ustawia się pod weekend, który z Melo zaczniecie oczywiście wcześniej, ale tak wcześnie, za 20 minut siódma, to jest dobry moment, żeby zacząć ten dzień razem z nami, zadzwonić do Melo Radia i powiedzieć, że po prostu jesteście, że już nie śpicie i że jest dobrze. Albo będzie. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. Trzy poranne szoty mam dla was. No i do tego jeszcze dokładam melotorbę w zestawie takim do zgarnięcia od samego rana dzisiaj u nas. Kto będzie pierwszy, kto będzie szybki, kto pochwali się, że już nie śpi i że jest w świetnej formie i dobrze nastawiony na piątek. Czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie do Melo tak wcześnie rano. Torba do zgarnięcia dla was.

0: Chris Cross, Amsterdam, My Oh My w Melo Radio. Cześć, Violetta.
1: Cześć.
0: Cześć,
1: witam,
0: cześć.
1: Serdecznie.
0: Cześć, cześć, witamy. Czym tam się można, Violetto, pochwalić? Co z samego rana w piątek?
1: Oczywiście tym, że już nie śpię, to przede wszystkim,
0: jest,
1: że jestem gotowa z pełną energią do działania ostatni dzień tygodnia i czekam na weekend. I oto już jestem w pracy, odpracowywuję wcześniejsze wyjście prywatne, także... Zwarta i gotowa do działania.
0: Wcześniejsze wyjście prywatne. Też się zastanowiliście, o co chodzi? Poszalałaś jednym słowem.
1: Tak.
0: Ale to tak, że zaspałaś na cały dzień jeden do pracy?
1: Nie, nie, ponieważ my mamy system kwartalny, a niedługo kończy się miesiąc, więc trzeba do środy odpracować, jak się wyszło kiedykolwiek tam.
0: Ale
1: wcześniej,
0: fajnie.
1: Dlatego.
0: Jasne, czyli zaspałaś na cały kwartał. Fajnie. Uwaga, Violetta, dla ciebie. Trzy szoty w Melo mamy i uwaga, kawa gorzka czy słodka?
1: Słodka.
0: Deszcz czy śnieg?
1: Śnieg.
0: A jak się coś psuje, to naprawiasz czy wymieniasz?
1: Raczej naprawiam.
0: Dla ciebie, Viola. Torba Melo Radia, już pakujemy, już wysyłamy. Baw się dobrze dzisiaj w ten piątek.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Pa.
1: Serdecznie.

0: w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. To jest dobry numer dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mogą sobie powiedzieć: kurczę, pierwszy raz w tym sezonie chyba lekko zmarzłem z samego rana. Dopiero? Już za 7 minut siódma, no? Jak tam w newsach? Gorąco pewnie.
1: A w newsach, czy ja wiem, czy tak bardzo gorąco, raczej zimno za oknami, ale... będzie gorąco w Krakowie, bo dziś ostatni dzień kampanii wyborczej.
2: A już o siódmej zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. A jakie wyniki na termometrach? O tym już za chwilę w Melo Radio. Za 6 minut już siódma rano.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5 tysięcy złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5 tysięcy złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
16: Kochanie, teraz jest idealnie.
17: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
2: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
18: Grzybiarze pewnie będą zadowoleni. W nocy popadało intensywnie. W tej chwili też jeszcze pada, a w kolejnych dniach czeka nas ocieplenie. Dzisiaj 15 stopni, jutro, pojutrze okolice 20 stopni. No i sobota zdecydowanie ładniejsza, pogodniejsza od piątku. Sporo słońca w weekend, po weekendzie też raczej pogodnie, ładnie niż pochmurno-deszczowo.
0: Mamy piątek i prawie 7 rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Jeszcze dziś prokuratura może przesłuchać i postawić zarzuty nożownikowi z Jarosławia. 31-letni Ukrainiec w klasztorze sióstr benedyktynek śmiertelnie ranił jedną osobę, cztery trafiły do szpitala, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
19: Była to osoba, która nie była związana z klasztorem.
1: Wstępne badania wykazały, że mężczyzna był trzeźwy. Wczoraj wieczorem wojsko znów operowało w powietrzu, to z racji ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Działania skończyły się przed 6 rano. Alert RCB był ogłoszony dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. To przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy będzie cisza wyborcza. W Polsce najszybciej na świecie przybywa osób ultrabogatych, tak twierdzi Puls Biznesu. To efekt umocnienia się złotego wobec dolara, wysokiej inflacji oraz szybkiego wzrostu gospodarczego.
20: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: To już dzisiaj, to już teraz. Już mamy piątek, już możecie myśleć o tym, co będziecie robić wtedy, kiedy nie będziecie musieli robić to, za co musicie się wziąć teraz. Jest już siódma, Waldek Darbak. Siemanko, hej, podkręcamy tempo i inni gadają, my już gramy.

0: Kaskada w Melo Radio Evacuate the Dance Floor. Na Dance Floor to my się będziemy wybierać oczywiście, bo skoro weekend przed nami, to dużo różnych fajnych rzeczy będzie się działo. No i my dzisiaj chcielibyśmy was właśnie zapytać o te fajne rzeczy, które zadzieją się. Takie fajne rzeczy na literę S. Słuchajcie, takie pytanie mamy dzisiaj. Albo na Eś. Co można robić na literę S fajnego w weekend? Albo na Ś. Co wam przychodzi na myśl? No, dajcie głos.
1: To czekamy, może być na ciekawe. Was.
0: Na meloradio.pl. Wbijajcie, czekamy na głosówki i wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć. Mówicie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się. To też fajne w Meloradio. Czekamy na was. Co fajnego w weekend można robić na literę S albo na Ś? Czekamy na głosówki.

0: Molasty i Trips i duże oczy w Beloradiu. Co fajnego można w weekend robić na literę S, na S albo na ś? Co wam przychodzi do głowy? Oprócz tego, że można spać i się śmiać, albo na przykład śpiewać, można też spadać. Na przykład można z pracy. Słuchajcie, pracownik jednej z firm w Chile dostał wypłatę 330 razy większą niż powinien. Też
1: ładna premia.
0: Chcieli. No, facet przez pomyłkę dostał na konto wiele więcej niż powinien. Firma zorientowała się w błędzie, no i poprosiła go o zwrot. A co on na to? On powiedział: jasne, jasne. I zaraz po tym, jak powiedział jasne, jasne, to wziął i zniknął. Złożył wypowiedzenie i tyle go widzieli, no. Nie pytam, co byście robili na jego miejscu, ale wiem chyba. Ale pytam, co można fajnego robić na literę S. Wbijajcie na meloradio.pl, na S albo na ś. Dajcie znać, co wam przychodzi do głowy, bo my mamy fajny Melo merch do zgarnięcia w zamian za te najlepsze, najfajniejsze pomysły. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. 20 po 7.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio w piątek rano. Co można robić na literę S? Może być też na ś fajnego w weekend. Można stwarzać problemy, ktoś napisał. Można się smyrać. Albo niekoniecznie się. Snuć plany można. No można, jasne, że tak. Strzelać fotki można. Albo fochy. To zależy, jak się weekend ułoży. Czekamy na wasze tekstówki, ale przede wszystkim na głosówki. Te nagrywacie oczywiście najfajniejsze na świecie. Czekamy, wbijajcie na meloradio.pl.
1: Można skakać przez przeszkody.
0: Można, jak najbardziej, chociaż przez cały ten tydzień to przez sporo przeszkód już przeskoczyliśmy. To co jeszcze można?
2: No hej, jak na eś, no to ja ze swoją starą bierzemy ślub.
0: Ale ty się weź tak nie ciesz, nie aż tak, no nie. Co można robić fajnego na literę S albo ś? Wbijajcie na meloradio.pl, fajny mel czeka, czekamy na wasze głosówki.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest...

0: lekkacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Słuchajcie, gdybym tylko i wyłącznie miał stworzyć listę fajnych rzeczy, które można robić na albo to dzięki wam mamy tyle pomysłów, że dwóch weekendów by nie starczyło. Naprawdę, no. Dużo fajnych rzeczy można robić, dużo fajnych planów wy macie. Fajnie o tym posłuchać.
1: Na Liderkę S można serdecznie pozdrowić swojego szefa, wziąć urlop na żądanie w piątek i superowo rozpocząć weekend.
0: Super strategia, bym powiedział.
2: Na S weekend można jeszcze oczywiście sprzątać.
0: Czekam, no można, można.
3: Można spóźniać się.
4: Śpiewająco spędzać ten czas z Meloradiem.
0: Dobry pomysł.
5: Słoneczną sobotę smażę smaczne śniadanie.
0: Aha.
4: Można spacerować, sportowo się bawić, śledzie jeść.
0: Też można, no.
6: Siedzieć, bać, schabowego jeść.
0: Okej.
7: No, można zrobić skok bungee jumping. Pozdrowienia z Sycylii.
0: Dlatego pięknie. Sycylia, fajnie.
8: Na literę S w weekend można robić coś wspaniałego, czyli saunowanie. Najlepiej jeszcze z kimś fajnym, żeby było mokro, gorąco i przyjemnie.
0: No i słychać, że ktoś fajny to tam jest na pewno, nie?
9: Można sadzić tuję i to mnie właśnie czeka.
0: Można, można, można. Co jeszcze można?
10: A więc co można robić na literę S? Moim skromnym zdaniem można się seksić. Pozdrawiamy z Jersey, z Kamilem. Jej!
0: Już wiadomo, kto będzie miał najfajniejszy weekend.
11: No właśnie.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, to modelki włodarski. Każdy twój ruch, z każdym ruchem jesteśmy coraz bliżej weekendu i coraz bliżej newsów. To już za chwilę.
1: Małżeństwa bez względu na płeć uzyskają kolejne udogodnienia w Polsce. O tym za chwilę.
0: Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Can't Night w Melo. Za chwilę też sprawdzimy prognozę pogody na piątek. Posłuchajcie.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Dużo to Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
20: Hot doga poproszę!
19: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
23: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
24: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
23: Twoja definicja dobrego snu.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
1: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej wreszcie doczekała się remontu. Droga będzie przebudowana, powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy oddziału AK Ordona z parkiem Kuronia. Obowiązują objazdy i tak będzie przez mniej więcej pół roku.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
2: Pogoda.
1: Do południa w Katowicach przewaga chmur i deszcz od czasu do czasu. Po południu jednak powinno być już ładniejsze, pogodniejsze. To będzie wstęp do całkiem przyjemnej, słonecznej soboty. Słonecznej i cieplejszej. Dzisiaj 15 stopni maksymalnie, a jutro już prawie 20. W niedzielę też ciepło, 21 stopni i ładnie, równie pogodnie i ciepło ma być po weekendzie.
3: To już prawie ósma. Teraz newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. Na każdym będzie tabliczka z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Ze znakowaniem spieszy się Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej, powiedzmy do tego 15 października.
4: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Osoby z transkrypcją aktu małżeństwa będą traktowane przez urzędy skarbowe tak jak inni małżonkowie, ogłosił to minister finansów Andrzej Domański. Osiągnęliśmy z prezydentem USA porozumienie w wielu kwestiach, tak mówi przywódca Chin. Xi Jinping nie zdradził jednak szczegółów. Pole magnetyczne Ziemi może wpływać na zdrowie i starzenie się. Takie wnioski płyną z badań naukowców nad muszkami owocówkami.
3: A ja wiem, co was bardzo mocno przyciąga, czyli zabawa ostatnie słowo, to już za chwilę będzie szansa się wykazać odpowiednio, a wcześniej my wykażemy się tym, że gdy inni gadają, my już gramy. Baltek Darłak, cześć, siemanko, jest ósma.

0: Prawda jest taka, że ostatni raz w tym tygodniu jest szansa odpowiednio zadziałać, zadzwonić do nas i wziąć udział w naszej zabawie Ostatnie Słowo.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu i czekamy na wasze zgłoszenia. Dajcie nam słowo. Nawet ostatnie.
0: Czekamy teraz. Słuchajcie, jak lubicie dużo gadać, jak czujecie, że to jest wasz dzień, jak musicie sobie albo komuś coś udowodnić, to jest najlepszy moment i najlepsza chwila teraz. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę. A powalczycie oczywiście o super fajny Melo Merch. Są skiety i Melo Torba do zgarnięcia.

0: Feliksia, The Poke of Love w Meloradiu. Podkręcamy tempo, mamy piątek, mamy już 18 minut po 8 i mamy naszą nową zabawę. Ostatnie słowo. I mamy też zawodników, jest Aneta, która z pracy gdzieś tam się schowała i dzwoni do nas. Cześć Aneta.
1: Hej.
0: Hej, hej, hej. I jest też Łukasz. Łukasz to cały czas jest w pracy, bo Łukasz to na JBG, jak to mówi. Siemanko, Łukasz.
2: Witam serdecznie wszystkich.
0: Cześć, cześć. Łukasz powiedział przed chwilą, że on to lubi działać pod presją. Łukasz, okay. Sprawdzimy to za chwilę, no nie? Słuchajcie, w tej zabawie za chwilę podam wam kategorię, z której musicie mówić słowa. Zasady są takie, słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Jedno słowo Aneta, jedno Łukasz. Znów Aneta i znów jedno Łukasz. Kto powie więcej słów, ten wygrywa skiety, kto mniej, Melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund. Wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobra, jakie skupienie, wyluzujcie się, no. Piątek mamy, to zabawa jest,
3: słuchajcie.
0: Luździk, no to uwaga. Jestem ciekaw tego starcia, słuchajcie, damsko-męskiego, bo kategoria dzisiaj, uwaga, zacznie tylko dodam Aneta pierwsza, kategoria to, uwaga, kolory. Czas start. Słuchamy.
1: Czerwony.
2: Zielony.
1: Niebieski.
2: Czarny.
1: Żółty.
2: Biały.
1: Pomarańczowy.
2: Fioletowy.
1: Brązowy.
2: Granatowy.
1: Oliwkowy.
2: Purpurowy.
0: Koniec czasu!
1: Saledynowy.
0: Stop! Saledynowego już nie przesadzaj, Aneta, dobra? Bo byśmy zaraz wchodzili w jakiś chabrowy szmaragd.
1: Dobra.
4: Saledynowy był i tak po czasie.
0: Słuchajcie, czekajcie, bo ja się zgubiłem, chyba 6-6
4: dokładnie tak potwierdzam.
0: Wow, ale rewelacja. Łukasz, powiem ci, że niektórzy mogliby powiedzieć, to łatwe jest, ale zmierzyć się z dziewczyną w kolorach, stary.
2: Nie ma problemu, moja żona jest fryzjerką, także kolory z nami są znane.
0: Brawo, brawko, brawko. Za żonę, pomogła, choć jej nie było przy tobie. Słuchaj, Łukasz, pełne szapoba z mojej strony, szacun w imieniu, mówię teraz, męskiej populacji. 9 na 10 facetów nie miałoby szans w tym starciu z Anetą, a ty sobie poradziłeś, jest remis. Torba dla Anety, torba dla Łukasza, pakujemy, wysyłamy dla was. Super piątku, trzymajcie się, dzięki. Ostatnie słowo. I tak jest u nas zawsze po 8, a energetycznie to jest zawsze, tak podkręcamy tempo w Melo. Pauza teraz.

0: On Tonight, Silver Bumpa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, no a jeśli chodzi o Tonight, no to dzisiaj ten najlepszy z całego tygodnia, czyli piątkowy wieczór. Wszystko to przed wami, a póki co to całkiem fajnie rozkręcił nam się piątkowy poranek. Avicii, Rita Ora, już za chwilę będzie też Thomas Gray w Melo. Pół do dziewiątej.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest...

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 kupując 3.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Bambi w Belo. Za 17 minut będzie 9. Co robicie w restauracji zaraz po tym, gdy kelner przyniesie wam zamówiony obiad albo deser? Jeżeli wyciągacie telefon i robicie zdjęcie, to w niektórych miejscach możecie zostać skarceni za takie zachowanie.
1: Nie.
0: No, coraz więcej lokali próbuje walczyć z sytuacją, kiedy to danie stoi kilka minut, bo klienci urządzają sobie sesję zdjęciową. Pojawiły się pierwsze restauracje, które proszą klientów, żeby ci najpierw zjedli, a dopiero później zajmowali się telefonem, bo im jedzenie po prostu stygnie. I co, macie tak, że połowa galerii w waszym telefonie to zdjęcie obiadów?

0: Mega super, poniósł się ten numer. Amen. Easy bizu. All of my love, prosto z 30 Meloradia. Najnowsze notowanie już dziś po 18, a wcześniej, bo za chwilę newsy.
1: A w tych newsach powiemy trochę o cenach paliw w tym tygodniu i być może w przyszłym.
0: Ała, za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Shinzai, Fire Fire. A jakie notowania na termometrach? O tym już za chwilę w najnowszej prognozie pogody w Meloradio.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
21: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
22: Jutro wystartują z Piekar Śląskich motocykliści. To będzie przejazd przez kilka miast. Oprócz Piekar będzie też Bytom i Ruda Śląska. W Bytomie na przykład utrudnień można spodziewać się na Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz na Celnej Konstytucji Starej Cynkowni.
21: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
20: Pogoda.
22: Na Na razie jeszcze pochmurno i jeszcze deszczowo, ale za chwilę wystartuje weekend, który będzie cieplejszy, pogodniejszy, po prostu ładny. Dziś w Katowicach, w Gliwicach, w Tychach 15 stopni maksymalnie, jutro już prawie 20, w niedzielę ponad 20 i słońce. Kilka ładnych, pogodnych, słonecznych i jeszcze cieplejszych dni, także po weekendzie.
0: Już prawie 9. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Na początek instrukcja reagowania w razie ataku z powietrza. Resort Spraw Wewnętrznych opublikował ją w internecie. Będą też ulotki. Po ataku w Jarosławiu stan dwóch rannych osób jest ciężki. Jedna wyszła ze szpitala. 31-latek zaatakował wczoraj 5 osób, jedna zmarła. Kończy się kolejny tydzień z wysokimi cenami na stacjach paliw w Polsce i wciąż jest zagrożenie podwyżkami, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Wypowiedź prezydenta Trumpa, który nie wyklucza zakazu eksportu oleju napędowego na rynki światowe.
1: Na razie ceny utrzymują się poniżej 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Orki mogą traktować jachty tak jak dzieci zabawki. To wnioski z obserwacji biologów, dlatego mogą sprawiać wrażenie atakowania jednostek pływających.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: My już niedługo razem z wami. Zwarci i gotowi, zaatakujemy weekend i będziemy dobrze się bawić. Tak jest plan i obiecuję go razem z wami zrealizować. Waldek Darłak, siemanko, cześć. Jest 9:00.

0: Meduza i Becky Hill. Lose Control w Melo Radio. Ależ szeroko wjechał ten piątek. Ależ wam idzie dzisiaj od samego startu tego dnia. No i jeszcze w tej godzinie to my razem z wami weekend zaczniemy, więc szykujcie się już. A za chwilę też będzie przyjemnie, bo
1: serio?
0: Sobie o feriach porozmawiamy i o tym, gdzie można sobie powypoczywać fajnie. Fastboy w Melo teraz.

Lato za nami, ale dobrze, że zostają z nami takie gorące numery. Bryska i Lato w Melo. 17 po 9. Polacy są naprawdę szybcy, słuchajcie. Jesień przecież dopiero się zaczęła, no a ludzie już rezerwują miejsca na zimowe wyjazdy. To jest w sumie dobry pomysł, żeby człowiek się fajnie poczuł i nie tęsknił mocno za wakacjami. Od razu jak się skończyły, to cyk i następne wolne sobie organizować. Ferie odbędą się w trzech turach i jak na razie to w rywalizacji góry-morze zdecydowanie w Polsce wygrywają te pierwsze. Na wypoczynek w górach zdecydowało się już 70% osób z tych, które już wybrały sobie termin urlopu. I to zdecydowanie większe zainteresowanie tym kierunkiem niż w zeszłym roku. Może dlatego, słuchajcie, że ceny w niektórych miejscach są jak na razie niższe niż w poprzednim sezonie. Jakbym tak, wiecie, miał w planie tydzień wolnego, to ja bym tam nie marudził. Morze, góry, jezioro, czy tam swój pokój po prostu. Wolne to wolne, nie? 17 minut po godzinie 9 w Melo, a my podkręcamy tempo. Jak nie macie jeszcze wolnego, to dobre info jest takie, że to już niedługo, bo przecież jeszcze w tej godzinie zaczynamy weekend z Meloradiem. Gordo! Już teraz.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym czasu może zabraknąć dzisiaj. Może wam zabraknąć baterii w telefonie na przykład. Czego jeszcze? No nie wiem, może kawy może wam zabraknąć. Ale nie może wam zabraknąć kasy przed weekendem. Od tego nas macie. Szybka kasa do zgarnięcia. Dzisiaj aż 500 mogą być wasze. Padną wam od razu i od razu, jeszcze zanim dobrze weekend się rozkręci, będziecie mogli wydać te pieniądze. No tylko mamy jedno pytanie. Na co? Jaki macie pomysł? Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl, zaskoczcie nas jakimś fajnym pomysłem i zgarnijcie 500. Szybka kasa czeka na was. Dręczyli już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
5: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brikomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
11: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

Jack Jones, where did you go? W Melo Radio. No nie wiem, gdzie was dzisiaj poniesie, w końcu piątek mamy, ale wiem, że dzisiaj w ramach Dobrego Melo o godzinie 23 totalna nowość. Connect Ibiza Radio Show to całkiem nowy projekt Vicky Divine. Usłyszycie najlepsze brzmienia od prawdziwych, ponadczasowych klasyków, świetnie wam znanych, po aktualne hity muzyki elektronicznej i to wszystko dla was w połączeniu z gorącymi nowościami. Pamiętajcie, to już dzisiaj w Melo Radio Connect Ibiza Radio Show od 23. Wszystko to w ramach Dobrego Melo. Sami się przekonajcie, jak to świetnie zagra i jak zrobi wam noc. No a my już za chwilę to zrobimy wam weekend, tak jak lubicie. Marlon Hofstadt i I Like. Gramy już teraz i tak podkręcamy tempo. Za 20:10.

0: Gramy weekend.
1: Słuchajcie, mamy to, mamy to. Jeszcze raz to
2: powiem. Się.
1: Mamy to. Było niełatwo, ale jest. No, mamy weekend. Zaczynamy. Niektórzy mają naprawdę długą listę rzeczy do zrobienia w ten weekend, a inni w ogóle nie mają na to planów. I to też jest jakby okej. Okay. Scooter. Tak zaczynamy weekend w Melo. The chase is
3: better than the catch. Hi, this is HP from Scooter. You're listening to Melo Radio. Yeah.

0: Co fajnego może pojawić się w weekend na S? Oczywiście Skoter na sam początek. How much is the fish? No i Adi też się pojawia w trybie weekendowym już. Siemanko.
1: No stary, ja się nie mogę po prostu doczekać tej chwili, kiedy powiem sobie ej, to już, ale wiecie co, ze Skuterem rozpocząć weekend to jest po prostu rewelacja. Fajnie macie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradiu.
0: Fajnie się zacznie następna godzina, fajnie będzie, fajnie wykorzystajcie ten weekend odpowiednio, bawcie się super.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
3: Pychu, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
18: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
19: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Castorama!
1: Mama!
21: Teoria
22: i praktyka.
21: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
22: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
26: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
27: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
28: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
29: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
30: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
31: Kolejne miejsce w Gliwicach z robotami drogowymi. Tym razem chodzi o skrzyżowanie ulic Bojkowskiej i Rolników. Startuje budowa ronda. To będzie rondo czterowlotowe, które uporządkuje ruch, poprawi bezpieczeństwo, płynność przejazdu. Zanim jednak to się stanie, trzeba spodziewać się utrudnień. Od dziś w tym miejscu będą pracować drogowcy.
30: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
29: Pogoda.
31: Na razie jeszcze zachmurzenie, deszcz i chłód, 15 stopni najwyżej, ale wszystko zmierza w słusznym kierunku. Pogoda w weekend będzie zdecydowanie przyjemniejsza. Będzie słonecznie, będzie pogodnie, będzie cieplej. Jutro już prawie 20 stopni, w niedzielę ponad 20 stopni, a po niedzieli przez kilka dni słońce i żadnych spadków na termometrach, ponad 20 stopni.
29: To są newsy Meloradia Śląsk.
31: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek Władysław Śląski i kłopoty szpitala powiatowego, który z powodu braków kadrowych zawiesza działalność kolejnych oddziałów. Radni w czasie ostatniej sesji zaapelowali o przedstawienie konkretnego planu naprawczego do władz powiatu.
32: W sąsiednim Raciborzu, w sąsiednim Cieszynie, gdzie szpitale również mają charakter powiatowy, oddziały świetnie funkcjonują. Mamy prawo oczekiwać od starosty, że zastanowi się nad tym, kto kieruje szpitalem.
31: Mówiła radna Izabela Grela o sytuacji w szpitalu. Rozmawiali wczoraj radni powiatu włodzisławskiego. Przenosimy się do Tychów. Reklamy mogą skutecznie psuć krajobraz, dlatego Tychy pytają mieszkańców, gdzie reklamy przeszkadzają, a gdzie nie. Na stronie internetowej miasta dostępna jest już geoankieta. Będzie do dyspozycji Tyszan do 1 października. A 4 października ruszą zapisy do pierwszego nocnego biegu w Katowicach, który odbędzie się w maju. Opowiemy o nim za godzinę.
33: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
34: Polska i 6 innych państw Unii chcą europejskiego planu dla producentów sprzętu AGD. Wszystko dlatego, że branża znajduje się pod rosnącą presją kosztów energii, cen surowców oraz konkurencji spoza wspólnoty. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalami będą Słoweńcy, tylko w tym sezonie drużyny zmierzyły się już trzykrotnie, mówi trener naszej kadry Nikola Grbić.
35: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej.
34: Mecz ze Słowenią o 17:00. Laureatka Oscara Susan Sarandon wśród aresztowanych przed przemówieniem Benjamina Netanyahu w ONZ była uczestniczką dużej propalestyńskiej demonstracji. I jeszcze o tym, że społeczny mózg pomaga zwierzętom wspólnie uciekać przed zagrożeniem, tak twierdzą naukowcy. Na przykład niektóre ryby wykrywają zagrożenie, obserwując reakcje swoich sąsiadów.
33: Ja też często patrzę na swoich sąsiadów i czasami jestem w szoku. Nie segregują śmieci.
34: Czasami to sąsiedzi są zagrożeniem.
33: To prawda, dlatego w ogóle trzeba uważać, zwłaszcza w piątek. Kiedy inni gadają, już gramy. Siemanko, Adi z tej strony. Kaigo, Save My Love. Jedziemy.

Josh Baker, Poppy Bags, Can't Be My Place w Melo Radio, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, piątek, jeden z najpiękniejszych dni tygodnia wreszcie tu jest i możecie z nim zrobić co tylko chcecie, a ja pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić coś szalonego i dlatego mam do was pytanie. Co można powiedzieć na budowie i na randce, bo dzisiaj według kalendarza świąt nietypowych 25 września. Uwaga, dzień budowlańca. Dlatego moje pytanie, przypomnę, co można powiedzieć na budowie i na randce? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, zaszalejmy trochę, niech będzie tu trochę beki. Hej!

Słuchajcie, breaking news, tak chciałoby się powiedzieć, dosłownie przed momentem. Pozdrawiam panią Karolinę, która nadesłała przed momentem, najwspanialsza po prostu szefowa ever, informację, że Avalon i Rockstone się rozstali. Także dziękuję za szybką informację. Pojawiło się oświadczenie w sieci i teraz każdy z nich gra osobno. Znaczy, obstawiam tak, panowie są niezwykłymi weteranami tego właśnie brzmienia, więc na pewno powstaną cuda, ale mimo wszystko szkoda tego dorobku, który już udało się stworzyć.

0: Robin Schulz, Watermark i Take It Slow w Melo Radio, 25 minut po 10. W piątek morza. Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Budowlańca i jak grzecznie pytam w związku z tym na WhatsAppie Melo Radia, co można powiedzieć na budowie i na randce. Sylwia?
1: Widzę, że szpachla dzisiaj wjechała na grubo.
0: No majster się postarał. Maciej?
2: Weź nie przesadzaj z tym tinkiem.
0: No dobra, no, jeżeli tak, to tak. Czekam też na wasze propozycje, co można powiedzieć na budowie i na randce. WhatsApp Melo Radia na meloradio.pl.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Melo Radio Śląsk na 95.1.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu i
1: zapłać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego, Katowice, Spodek.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
5: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polski.
0: Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.

0: Trips Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Dzisiaj dzień budowlańca. Co można powiedzieć na budowie i na randce? Na WhatsAppie Meloradio sprawdzam, jak wam idzie odpowiedź na to pytanie. Piotrze?
1: Na papierze wydawało się wszystko okej, ale chyba jest nierówno pod sufitem.
0: No czasami tak się zdarza, ale to się zateguje.
2: Można powiedzieć, wszystko idzie zgodnie z planem.
0: Brawo, gratulacje! Aga?
3: Bierz się za robotę, bo betoniarka stygnie.
0: No właśnie, kto teraz za to wszystko zapłaci? O to rodzi się pytanie. Czekam na kolejne wasze propozycje. Jak zawsze znajdziecie mnie na WhatsAppie Meloradia, a nasz WhatsApp z kolei na meloradio.pl.

0: Neptunika, What If w Meloradiu, podkręcamy tempo w piąteczek. Marcin Sikora ze mną ponownie, siemano.
1: No cześć, mamy taką rakietę, która odnosi sukcesy w tenisie i nie jest to Iga Świątek.
0: I nie jest to Iga Świątek.
1: Tak.
0: To jest zaskoczenie. No dobra, jesteśmy mega ciekawi, zaraz o tym usłyszymy więcej.
2: A już o 11 zagramy.
0: Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Meloradiu. Kawałek idealny na imprezę nie istnieje. Nie, no istnieje i to jest właśnie to. Startuje tym 11, jakby coś.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
12: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Canal Plus.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
20: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: Multi korzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
22: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Po reklamie.
24: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
25: I o
0: takiej pogodzie można opowiadać. Jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu słońce. Sporo słońca, temperatura powyżej 20 stopni, 22-23 stopnie w porywach. No, szykuje się naprawdę odsłona przepięknej jesieni, takiej jak chyba lubimy najbardziej, czyli sucho, słonecznie, ładnie, ale dziś jeszcze chłodno, 15 stopni maksymalnie i chwilami deszczowo.
24: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Tychy chcą uporządkować reklamy. Ruszyła specjalna geoankieta dostępna na stronie internetowej miasta, mówi Małgorzata Wawak z ratusza.
1: Na specjalnej mapie można wskazać konkretne miejsca w Tychach. Chodzi m.in. o lokalizacje, w których reklamy są uciążliwe lub zwyczajnie nie pasują do otoczenia. Można też wskazać miejsca, gdzie reklamy dobrze wpisują się w przestrzeń miasta.
0: Tyszanie mają czas do 1 października i jeszcze zostajemy w Tychach. Bardzo ważna data to 27 września. Wtedy w tyskiej mediatece kolejna konferencja Rack Off. Będą rozmowy z ekspertami, ale będzie też okazja do bezpłatnych badań. Zapraszają tyskie szpilki. A najwygodniejsze buty będą potrzebne w czasie nocnego półmaratonu, który odbędzie się w Katowicach po raz pierwszy. Zapisy od 4 października, a bieg w maju.
2: Formuły 21-kilometrowej jeszcze w naszym mieście nie było.
0: Przypomina wiceprezydent Maciej Biskupski. Do biegu wrócimy też w południe.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink. Prawdopodobnie było to podpalenie. Podstawowe fakty uda się ustalić bardzo szybko, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
25: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
4: Zabezpieczaniem dowodów zajęły się służby. Firmy zachęcają do powrotu do biur. Robi tak niemal 2/3 pracodawców, ale co trzeci pracownik chce częściej pracować z domu, pisze o tym Puls Biznesu. Teraz ponad 17 milionów osób, tylu pasażerów właśnie przewiozły w te wakacje pociągi Polregio. Na koniec sport. Maja Chwalińska znów z sukcesem awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2.
26: Gratulacje.
27: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
26: Na zegarach 11, siemanko, Adi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy. I dzisiaj pytam o to, co można powiedzieć na budowie i na randce. Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. I coś jeszcze miałem powiedzieć? A, no, że kiedy inni gadają, my już gramy. Eli Oaks, La Vida, proszę bardzo.

0: Powiem wam, że mi się tak zdziewa przez tę pogodę, ale dobrze, że Offenbachy wróciły z nowym singlem Four to the Floor w Meloradiu. 15 minut po 11. Podkręcamy tempo i pytam z racji dzisiejszego dnia budowlańca, co można powiedzieć na budowie i na randce. Proszę bardzo.
1: Twoje ubrania są jak azbest, trzeba je ściągnąć.
0: I to natychmiast, oczywiście. Karolina z UK też się odezwała na WhatsAppa Meloradia.
2: I co, już po robocie? Tak szybko?
0: No szefowa zrozumie, no człowiek zmęczony jest po pracy i w ogóle, no. Pablo?
3: Mówiłem, położysz tapetę, będzie dobrze.
0: No, wiadomo, że tak. Majstra trzeba słuchać, no. Hej, tu Meloradio.

0: Kygo, Max McKnown i Take Me Back w Meloradio i to w remiksie Robina Schulza. Co można powiedzieć na budowie i na randce, Łukasz?
1: Kręcisz mnie jak betoniarko.
0: Najsik, kurczę, to są dobre tekściwa na podryw. Piotrunia?
2: Skakuj na rusztowanie.
0: Edgy, dobra, Sylwia?
3: Ej, kolego, liczy się jakość, a nie tempo.
0: Proszę pani, my w Meloradio to akurat podkręcamy tempo.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. I have a dream.

0: Reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Halo, kto mówi?
7: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
6: Dofinansowanie?
7: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
6: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
7: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
6: Gdzie się zapisać?
7: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
8: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystarczy.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep. Sklep.
16: Po reklamie.
17: Melo Radio Śląsk. Słuchaj.

0: Natalia Nykiel i Error w Melo Radio. Znaczy w Melo nie ma żadnego erroru, ale no, mamy piątek, więc trochę nowej muzy by się przydało.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Tak jest, mamy piąteczek, dlatego pogadajmy o nowej muzyce. James Hype powraca podczas wielu imprez, festiwali. W te wakacje mówił o tym, że ej, ja mam naprawdę dużo nowości, które chciałbym wam pokazać. No i ten moment się pojawił. Słuchajcie, utwór nosi tytuł Confession, no i James Hype podnoszę wrażenie, że coś chce nam wyznać. W pewien sposób niektórzy traktują to też jako spowiedź. Z czego dokładnie? Przekonamy się, kiedy to usłyszymy. I powiem wam całkowicie szczerze, jeszcze tego nie słuchałem, dlatego zróbmy to razem. Posłuchajmy premierowo Confession od Jamesa Hype'a w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Lumix Self-Aware w Melo. 9 minut do 12. Sprawdzamy, co w newsach Melo Radia już za chwilę. Marcin Sikora, co tam, byku?
1: A w tych newsach będzie m.in. Piłka nożna, bo nasi grają dzisiaj.
0: Z Bośnią i Hercegowiną.
1: Tak, dobrze pamiętasz.
0: Niesamowite jest to, że będziemy grać z dwoma drużynami naraz przeciwko.
1: No nie?
0: To jest ciekawe. Jak obstawiasz wynik?
1: Wygramy.
0: Tak?
1: Mam nadzieję.
0: Ja obstawiam 2 dla Polski, 1 dla Bośni, a 3 dla Hercegowiny.
2: A już o 12 zagramy.
0: Wiem, przepraszam. Fukaj, chcę więcej w Melo. Jeśli trwałoby to wiecie, to było silniejsze ode mnie. Wiem, że było, słuchaj, Marcin, naprawdę.
1: No, normalnie potrzebuję teraz wody, wiesz?
0: Nawet ci przyniosę.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę!
8: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
17: Śmiało możemy wypatrywać poprawy pogody. Dziś jeszcze pochmurno, chwilami deszczowo, chłodno, bo 15 stopni maksymalnie, ale od jutra cieplej, 20 stopni i słońca będzie zdecydowanie więcej. Sobota ma być pogodna, ładna, bardzo przyjemna, podobnie zresztą niedziela. Mało tego, kilka dni po weekendzie też słonecznych i cieplejszych, ponad 20 stopni.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
17: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Od 1 października na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ruszy pilotaż e-papierowych tablic z rozkładem jazdy. Technologia będzie testowana przez rok, zapowiedział Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu GZM. Tablice z rozkładem jazdy wykorzystujące technologię e-papieru mają informować pasażerów o rzeczywistym czasie odjazdu, a także dać dostęp do komunikatów i map. Dzięki wykorzystaniu baterii i paneli słonecznych mają być tańsze w instalacji. instalacji i eksploatacji od elektronicznych wyświetlaczy. Teraz o nowym biegowym wydarzeniu, które odbędzie się w Katowicach nocą.
9: Bieg na 21 km ruszy 1 maja, ale w miesiącach poprzedzających zawody organizator uruchomi cykl otwartych treningów Road to Kato Night. Skorzystać z nich będą mogli zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby, które pierwszy raz wystartują w półmaratonie.
17: Tyle Magda Poddańczyk, a w najbliższy weekend w Parku Kościuszki Dzień Psiaka i okazja, żeby pobiegać na krótszych dystansach.
16: Minuta do 12, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
18: 31-letni Ukrainiec odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Takie zarzuty sformułowała już prokuratura. To po tragedii w Jarosławiu. Na razie napastnik jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy. Nasi piłkarze wracają do gry. Dzisiaj meczem z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie zaczną rywalizację w Lidze Narodów. Trener Jan Urban skład na mecz z Bośnią i Hercegowiną poda na godzinę przed gwizdkiem.
19: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
18: Początek tego spotkania o 20:45. Inspekcja handlowa wykryła wady konstrukcyjne w łóżeczkach dziecięcych. Były w 7 na 12 skontrolowanych modeli. Marihuana niekoniecznie zmniejsza stres. Badacze udowodnili, że THC osłabia część fizjologicznych reakcji, ale inne wskaźniki pozostają bez zmian lub wręcz rosną.
16: Na zegarach. Dzień dobry. Adi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy. Fuka i Liwka, Enklawa chce więcej.
20: Dobrze się czujesz, bo tak zakaszlałeś?
16: A przypadkiem.
21: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Griffin i World Wave, Melo Radio, 15 minut po 12. Podkręcamy tempo. Przypomnę dzisiaj Dzień Budowlańca i jeszcze mam fajne głosówki z WhatsAppa Melo Radio od was. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć na budowie i na randce. Kuba?
1: To będzie szybki remont, czy zostajemy tu na dłużej?
0: No to trudno określić, ale kibicuję, żeby było to drugie. Tomek?
2: Tego sprzętu nie używam przy wszystkich.
0: To wyróżnienie, no to dobrze. I użytkownik, który określił się jako prezydent.
3: Dlatego to idealne zakończenie lata, ta impreza, bo można się wyszaleć na koniec wakacji, a później wakacje się skończą i nie będzie już czasu. Pozdrawiam.
0: Coś pomyliłem, ale dobra. Powiedzmy, że w temacie. Milki, David Guetta, Just the Way You Are. Jeszcze w tej godzinie, ale wcześniej mała niespodzianka. Bo się odprężymy. I więcej takich numerów, które zadbają o wasze pozytywne wibracje, tylko tutaj, w Melo Radio.

Two Colors, Primadonna w Meloradio, 27 minut po 12. Podkręcamy tempo. Primadonna, taki trochę włoski klimat, przychodzi na myśl cannoli, tak? To wyjątkowe propozycje jedzeniowe, jak najbardziej, ale zawsze, kiedy wiecie, co słyszę tę muzykę z tym włoskim sznytem, to tak naprawdę ja myślę o jedzeniu. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale... Dobra, po prostu zamówię pizzę. W tej godzinie jeszcze Alesso, Top Low i Heroes. To dla tych, którzy wytrwali bardzo dzielnie cały tydzień. I mówię o was.

0: 95.1 FM. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
3: Czyta lektor AI.

0: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Alesso, Top Low Heroes, We Could Be, tu Meloradio. Tak się podkręca tempo, jakby ktoś pytał. A właśnie, a propos Meloradia, jeszcze to przypomnę, bo dzisiaj piątek, no to ktoś sobie pomyśli, że to jest bardzo dobry dzień tygodnia i on może być jeszcze lepszy. My go zmieniamy na lepszy, bo dzięki nam możecie zgarnąć szybką kasę, takie 500, no bo dzisiaj tyle do zdobycia, 500 zł na co tylko chcecie, nie traćcie czasu, wygrajcie to po prostu dzisiaj, bo no bo przyda się hajsiwo, możecie to wydać na co chcecie, przypominam raz jeszcze, żeby zdobyć te pieniądze, to tak, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam piszecie, co z tym zrobicie. Do dzieła!

0: Silva Bumpa. On Tonight w Meloradio 8 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo. Ula Harciarek, cześć. W studiu, siema.
1: No i właśnie, za chwilę newsy, a w newsach idziesz dziś na imprezę?
0: Jak to dziś?
1: No dziś wieczorem na przykład, albo jutro, gdziekolwiek.
0: No bo
1: w newsach powiem, dlaczego warto chodzić na imprezę.
0: No to ja idę, no tak, no ja, nie, ja bym nie poszedł.
2: A już o 13 zagramy.
0: Gips, PZ for Money i Karnawał w Meloradio.
3: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliczny.
0: A tak serio, to się nie śmiejcie ze mnie, ale koledzy zaproponowali, żebym poszedł z nimi biegać. Trochę się cykam, bo chcą biec 5 kilometrów. Miło było poznać.
2: Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
4: Ej, nowy, skocz po kawę.
5: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
4: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
6: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
4: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
4: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.

0: Kasio, cena przed obniżką 23,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99, limit 3 kilo w Delikatesach Centrum.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Castorama! Teoria
16: i praktyka.
15: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
16: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Dokładnie minuta do godziny 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie dawnej uczelni Collegium Humanum. Sąd skazał 6 byłych rektorów i prorektorów. Usłyszeli kary więzienia w zawieszeniu. Muszą też zapłacić wysokie grzywny. Polacy chcą rozwijać odnawialne źródła energii. Przekonuje nas m.in. tańszy prąd, mówi Olga Kozierowska z fundacji We Did It.
2: Polaków do zmian w energetyce najbardziej przekonują niższe ceny energii i większa konkurencyjność polskich firm.
1: Przekonuje nas też wizja bezpieczeństwa energetycznego. Gorąco zrobiło się w górach. W tym roku na Śnieżce dwukrotnie odnotowano najwyższe w historii pomiarów temperatury. W czerwcu i sierpniu było ponad 25 stopni. Idźcie dziś na imprezę, bo jak dowodzą naukowcy, samotność i izolacja społeczna mogą skracać życie w zdrowiu nawet o 6 lat.
0: Ile?
1: No, 6 lat.
0: Ludzie.
1: Bawimy się.
0: No idziemy na jakąś imprezę, come on.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: 13 na zegarach, siema, Adi po tej stronie, mamy piątek, piąteczek, piątunio, no i rozgrzewamy się na weekend. Kiedy nie gadają, my już gramy Gips, PZ, For Money i Karnawał, to na start. Siema.

Wiem, że jesteście zarobieni, ale przypominam o tym, żeby coś zjeść. Zróbcie sobie chwilę przerwy od pracy, zjedzcie coś smacznego, nawet kanapkę, poczujecie się od razu lepiej. 15 minut po 13. To Thomas Gray, Yuzra i Heaven. Tak, podkręcamy tempo. No i właśnie, słuchajcie, pogadajmy o pogodzie, bo ta płata figle jest szaro i ponura, ale podobno w niedzielę ma być fajnie. Ale ja wam chciałem tylko powiedzieć, że uwaga, ladies and gentlemen, dzisiaj w Dobrym Melo po godzinie 23:00 totalna nowość, czyli content, no naprawdę najwyższych lotów. Connect Ibiza Radio Show to jest piękny set, który tak naprawdę został zaprojektowany w pełni przez Vickiego Divina. I muszę wam powiedzieć, że to są najlepsze, najgorętsze brzmienia prosto z Ibizy, także po 23:00 odpalajcie sobie Dobre Melo i bawcie się najlepiej, jak tylko się da.

0: To wejście radiowe zrobię w płaszczu. Fastboy Music Sounds w Meloradiu, 27 minut po godzinie 13, podkręcamy tempo. Tak podkręcamy, że jest ciepło od tej muzy, ale niestety na zewnątrz zimno, także ubierajcie się ciepło. A w tej godzinie jeszcze Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Z Arminem słyszymy się w dobrym Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetencji, który rosł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
25: I cóż, że ze Szwecji. Jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
21: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
25: Pychu, zapraszam.
21: Autopromocja. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.

Jack Jones Ray i You Don't Know Me w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Uwielbiamy tę nutkę. 17 minut do 14. Jeszcze jest czas, jeszcze jest moment na to, by zawalczyć o siebie, a dokładnie o 500 zł, a to wszystko w ramach szybkiej kasy. Żebyście mieli ten hajs, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. To jest strona, którą generalnie polecamy wam do wszystkiego i o każdej porze tak naprawdę dnia czy nocy. Ale jeżeli chodzi o szybką kasę, to bez kitu się przyda. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wchodzicie, piszecie na co chcecie to wydać. My potem do was odzwaniamy, wy macie siano. No i jest duża radość i to taka ogromna. Można sobie za to naprawdę coś sympatycznego już ogarnąć, myślę.

0: Modelki, łodarski, każdy twój ruch, Melo Radio. O.
1: Tak to jest właśnie, jak się bez słuchawek robi wejść.
2: Aleś mnie wysprzęglił.
3: No pięknie.
1: No bo mi nie włączyłeś mikrofonu, brzydko.
2: Aleś mnie sprzedał w ogóle.
3: Nieładnie.
4: Dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś?
5: A już o 14 zagramy.
2: Jakiegoś Łazarza, bo mnie jeden Łazarz sprzedał przed momentem.
1: Łazarz to był ten, co z martwych wstał, przepraszam bardzo. Znaczy został wskrzeszony.
2: To kto kogo sprzedał, już nie pamiętam.
1: No ktoś Kizo sprzedał. Ja nie wiem, kto sprzedał, ale ktoś sprzedał.

To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Melo to

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
11: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Halo, kto mówi?
11: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
16: Dofinansowanie?
11: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
16: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
11: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
16: Gdzie się zapisać?
11: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
16: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
17: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Cena diesla może pójść w górę. Według Petrol.pl w przyszłym tygodniu może przekroczyć 9 zł za litr. Polacy nie inwestują, bo brakuje im kasy, tak mówi 41% pytanych. Ale to nie jedyny powód, mówi Piotr Arak z jednego z banków.
4: Około 40% wskazuje na obawę przed ryzykiem. Co piąty badany nie ufa produktom inwestycyjnym, a 19% mówi, że po prostu nie wie, jak inwestować.
3: Inwestujemy głównie po to, by pomnożyć oszczędności. Co trzecie dziecko z otyłością podjadało późnym wieczorem, podali krakowscy badacze. Blisko połowa piła codziennie słodzone napoje. Klapa telewizji Donalda Trumpa, ocenia dziennik Washington Post. Kanał uruchomiony w poniedziałek, gdy stracił do środy prawie 95% oglądalności.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Wow, co ty zrobiłeś tą ręką w sumie?
2: No ding, ding, ding.
1: Aha, bo ja spojrzałam lewym okiem i myślałam, że sobie...
2: Nie no, aż tak, znaczy będzie dobrze dzisiaj na programie, ale chyba nie aż tak.
1: A nie wiadomo, musicie zostać razem z nami, żeby sprawdzić, czy będzie aż tak dobrze, żeby Mikołaj zrobił sobie dobrze.
2: To na platformie niebieskiej można oglądać. $20 za dostęp.
1: Widzicie, sam się jeszcze zareklamował elegancko. A propos takich tematów, o Lil Masti pogadamy w tej godzinie.
2: O, rzeczywiście, no może nagramy coś kiedyś razem. A nie, czekaj, ona teraz inny kontent.
1: Matka
2: nie?
1: Polka teraz.
2: Tak, tak. Znaczy,
1: matka Dubajka.
2: Właśnie,
1: no
2: o tak.
1: Iga Mikołaj, siemanko, all the time, tak wchodzimy w 14.
0: Freak Fight w Meloradio.

0: Florida, I cry w Meloradiu. Ja bym poleciała, słuchaj, do Dubaju.
1: Do Dubaju byś pojechała? Jakiegoś tam szejka poznać, tak?
0: Nie no, może nie aż tak, o co ty mnie osądzasz w ogóle. Natomiast taka Lil Masti...
1: Nie wiem, po co się lata do Dubaju generalnie.
0: No w zasadzie po to, ale Lil Masti twierdzi, która tam sobie żyje, że bogate kobiety mają niezwykłą aurę.
1: Jaką to aurę?
0: Po prostu wewnętrznie to odczuwają.
1: Także, że wchodzisz i widzisz, o, tato ma pieniądze.
0: Tak.
1: I po czym to widać? Po ubraniach pewnie, nie drogi.
0: Jak to w Dubaju.

0: Co ty tam igajesz znowu?
1: Ja nic nie
0: Wywołuje
1: jem.
0: To we mnie silne emocje.
1: Tak?
0: Przestań natychmiast.
1: Ale ja jestem głodna.
0: Bo nie zjesz kolacji.
1: Ja tylko czekoladkę
0: Nie zjesz kolacji
1: zjeść.
0: Teraz, albo będę krzyczał na ciebie.
1: Nie, słuchajcie, jest drama bardzo duża w internecie. Na szczęście cały internet stoi po stronie Fausti, czyli znanej influencerki, ponieważ jej chłopak był oburzony, że ta zamierza zjeść coś słodkiego, a potem jeszcze kolację.
0: Tak było. Mówiliśmy o tym też ale... O, tak.
1: Przypomnijmy.
2: Weź, bo potem będą kręcić dramę i będą pisali wszyscy hejterzy, że ja cię głodzę i że jestem toksik. Ale będę takie szadł. Aj, ładny.
0: No, pięknie się zdiagnozował sam, ale właśnie chłopak Fausti wydał oświadczenie w internecie. Odniósł się do dramy.
1: Aha.
0: I napisał, że te słowa były nie na miejscu. Pod wpływem silnych emocji użyłem nieodpowiednich słów i zrobiłem to w toksyczny sposób.
1: Może on był głodny po prostu.
0: Dlaczego jedzenie czekolady wywołuje w nim silne emocje?
1: Musi mieć jakieś negatywne skojarzenia z tą czekoladą.
0: To może on też był w Dubaju.
1: Najważniejsze, że przeprasza ją na storca, a nie w twarz. To jest prawdziwa męskość.
0: Teraz wszyscy wiedzą.

0: tak ładnie nuci.
1: To Eben.
0: Nie, to chyba Michael. Nie, to Michał, nieważne.
1: Michael, co to? Byłeś... GTA 5?
0: Nie, poczekaj, jak jest po angielsku twoje imię?
1: Nikolas chyba najbliżej.
0: Tak?
1: Tak, bo to jest z greckiego Nikolaos, czyli zwycięstwo ludu.
0: A myślałam, że święty Mikołaj. A propos zwycięstwa. Nie, w sumie to nie.
1: Nie, w tej sytuacji, o której powiemy, wszyscy przegrali.
0: Zostańcie z nami.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
11: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
0: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG Jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu. O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Niech się kręci Filipek Nelstermich.
1: Może lepiej niech się nie kręci już.
0: Czas na śmierdzącą sprawę, tak jak Mikołaj tutaj zajawił. Mianowicie pewien mężczyzna spędzał wakacje sobie w Hiszpanii i uznał, że a, dobra, wsiądę na kolejkę. Czemu nie? Tylko, że ten chłop miał taki problem z żołądkiem i z jelitami, że...
1: Że 14 osób dostało rykoszetem, bo jechali za nim. A chłop z wrażenia i ze strachu, no po prostu, no... puścił.
0: No, jest to powiedzenie, tak? Zdefekować ze strachu?
1: Dlatego też mówili, nie? Nie strasz, nie strasz.

0: Maxwell, ależ my tutaj podkręcamy tempo w tym Meloradiu. Najlepiej we wszechświecie. Whatever turns you on, słuchacie Freak Fightu. Najlepszego popołudnia w tym kraju.
1: Och, to odważny statement, ale nie mamy danych, które by twierdziły, że tak nie jest, więc równie dobrze może tak być.
0: Natomiast mamy dane w postaci Uli Harciarek, która
2: tak,
0: znalazła...
2: Tak, jestem. I będzie o grzeszniku.
0: Straszną informację.
2: Tak, o takim grzeszniku w Poznaniu, w kościele. Dajcie spokój.
1: Nie dość, że grzeszy, to jeszcze w Poznaniu.
0: Bo Poznań to miasto doznań.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Lumix Self-Aware.
0: Amen, masz rację. Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99, a czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95,1 FM.
11: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek, on the mic.
13: 12-latek, który uciekł samochodem, odnaleziony jest cały i zdrowy. Przejechał ponad 150 km Siechnic pod Wrocławiem za Zieloną Górę. Sprawę wyjaśnia policja. Niecodzienny grzesznik w kościele w Poznaniu, mówi Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
14: Dzień wcześniej włamał się na teren kościoła przez okno, wybijając w nim szybę. Ukradł kilka przedmiotów, przede wszystkim mikrofony wraz z okablowaniem. Po wszystkim został w środku do rana, gdzie nakrył go na gorącym uczynku kościelny.
13: Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 10 lat więzienia. Jedyny w Polsce kurs grzybozdawczy ruszył w Karpicku w Wielkopolsce. Warsztaty potrwają 8 dni. Młode łosie są coraz mniejsze, to w Norwegii powodem ocieplenie klimatu, bo gorące i suche lata oznaczają mniej dobrego pokarmu.
12: Przepraszam, wybił mnie ten Michał Wiśniewski po prostu.
11: To jest zdolny człowiek.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy 15 i w tej godzinie udowodnimy wam, że praca szkodzi.
11: A można mieć kasę bez pracy?
12: Można.
11: O, to dobrze się składa.
12: Iga Mikołaj, siemanko, self-aware, to na start.

0: Niepowtarzalny król Avicii, Waiting for Love w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, tak się podkręca tempo. 12 po 15. Czas na dowód na to, że praca, słuchajcie, szkodzi.
1: A.
0: B.
1: Nie, bo tutaj jest napisane, że zawody, w których najczęściej dochodzi do wypadków, to ja myślałem, że jakiś, nie wiem, slalom gigant, boks.
0: Nie.
1: Jakieś takie zawody, nie?
0: Zawody takie prawdziwe. Znaczy, tamte też są prawdziwe. No nieważne.
1: To przepraszam, przepraszam.
0: Generalnie praca szkodzi i na przykład sprzątanie okazuje się, że też jest bardzo groźne.
1: Tak, to, to ja wiem, dlatego nie sprzątam u siebie w domu, bo ja dbam o bezpieczeństwo i, no dobra, higienę może nie, ale o bezpieczeństwo pracy na pewno.
0: Ja tylko chciałam załatwić nam wszystkim wymówkę, dlaczego nie warto sprzątać.
1: Na numerem jeden jest górnictwo. To nam raczej nie grozi.

0: 19 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Pół tysiąca złotych. Tyle możecie teraz zgarnąć. Wystarczy zrobić jak Angelika i wejść na meloradio.pl i napisać, dlaczego byście chcieli otrzymać taką gotówkę.
2: Ale jeszcze trzeba najpierw odebrać telefon. 5 sygnałów, tyle czekamy. Minął 1. Dzięki za piątkę.
0: Cześć Angela, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Hej. Hejka.
0: Co tam słychać? Już weekend?
3: No, już zaczęłam weekend.
2: Jakie plany na weekend, powiedz, bo chyba są powiązane z twoim zgłoszeniem na meloradio.pl.
3: Tak, dokładnie, są powiązane. Mamy w planach zrobić ognisko na zakończenie wakacji.
0: Aha.
3: No, wiem, że lato już się dawno skończyło, ale u nas jeszcze jest w sercu lato, także zbieramy się, no, taką 14-osobową grupą.
0: Wow.
3: I żeby rozruszać towarzystwo, planuję kupić takie gierki, coś nie dla dzieci.
0: A co to za gry 18+, bo ja nie wiem.
3: No, takie jakieś pytanie, wyzwanie, albo tam pytanie, chlanie, no nie wiem.
2: Okej.
0: Okay. Co to?
2: No, butelkę jakąś tam, a to można.
3: A, no, butelkę też zagrać. Można.
0: Oczywiście soczek, mam nadzieję.
2: A ten dźwięk oznacza, że 500 zł jest twoje!
3: Super, cieszę się bardzo.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.

0: Maju, maj.
1: Tam beka na koniec. Jakby na meloradio.pl weszli.
0: Leć, Adam, leć.
1: O, kiedyś to było. Cała rodzina się schodziła, żeby kibicować Małyszowi.
0: I Adam Małysz znowu poleci.
1: Co ty mówisz? Wraca?
0: Powstanie film o nim.
1: A,
0: pod tytułem
1: Leć,
0: Adamie. Adam, leć.
1: Cudownie.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Pyszne!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. O reklamie.

0: czuć piątek.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my co piątek wam serwujemy takie nowe dropy w Melo Radio.
2: Oczywiście. I dzisiaj mamy dla was coś od Sama Felta, który wspólnie z islandzką piosenkarką Asdís popełnił nowy numer. Need That Love. Asdís możemy kojarzyć na przykład ze współpracy z Gromim przy numerze Worth It.
0: Piękna sprawa. Mhm. Czy zagramy ten numer, żeby słuchacze mogli się wczuć w ten imprezowy kawałek?
2: W sensie Gromiego nie, ale Sama Felta jak
0: tak,
2: najbardziej.
0: Znaczy tak.
2: I to będzie taka rozgrzewka, bo Sam Felt dzisiaj po północy w dobrym Melo ze swoim setem.
0: No to słuchajcie, robimy już teraz o godzinie 15 rozgrzewkę, prawie 16, żebyście weszli w imprezę tanecznym krokiem.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer w sumie mógłby zagrzewać naszych do walki.
1: Mógłby, a dzisiaj będziemy walczyć podwójnie za godzinę i wieczorem.
0: Naprawdę?
2: No tak. Tak, będziemy, ale w newsach powiem o tym, co za godzina. A wiecie, co za godzina?
0: Polska górą.
2: Tak, nasi siatkarze.
1: A wieczorem zagrają. Będzie Polska, nic się nie stało.
2: Nie.
3: A już o 16:00 zagramy.
1: Run, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Brykomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
19: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
22: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
23: Natrętne myśli wciąż wracają.
0: Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał ślę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Porek.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Już jutro, 10 katowicki dzień psiaka. W Parku Kościuszki psy w roli głównej. Pokaz psów OSP, pokaz psów Straży Miejskiej. Dzieci pobiegną z pluszakiem dla schroniska. Psy Straży Granicznej pokażą, jak pracują. Będzie pokaz psów policyjnych, pokaz psich sztuczek. No, wszystko to, co psiarze lubią najbardziej. Pokaz pierwszej pomocy dla psów też będzie. To wszystko jutro w Katowickim Parku Kościuszki. A w Gliwicach bieg na 6 łap. Żeby wziąć psa ze schroniska na spacer, trzeba się wcześniej ze schroniskiem skontaktować. I jeszcze propozycja z Sosnowca w Parku Sieleckim jutro i pojutrze. A dodam, że pogoda ma być bardzo przyjemna. Zlot żarciowozów, czyli okazja, żeby skosztować innych dań.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za godzinę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią stawką finał Mistrzostw Europy, mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić.
5: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieju i walczymy za medal. Myślę, że to powód, żeby był dumny. To jest dla tego zespołu, dla nas bardzo ważne.
4: Trzymamy kciuki. Sukces naszej tenisistki Mai Chwalińskiej awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2. W Polsce przybywa bardzo bogatych ludzi. Jak pisze Puls Biznesu, w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 30 milionów dolarów, wzrosła ponad dwukrotnie. Gratka dla fanów gier komputerowych. W odświeżonej wersji wraca Wiedźmin 3. Remaster zadebiutuje jutro w samo południe.
3: Zaraza.
2: Mamy godzinę 16. Nikt cię nie zrozumie, Mikołaj.
3: Tak Geralt mówi w Wiedźminie 3.
2: No ja wiem.
3: Ależ wieje.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale Sanach to ulubiona wokalistka Mikołaja.
1: Kołysz, tak, tak.
0: Melodia. A dla mnie najpiękniejszą melodią jest dźwięk dzwoniącego telefonu, więc 321-321-777 to jest numer do studia Meloradia.
1: I zalecamy dzwonienie, złapanie za słuchawkę już teraz, ponieważ za moment startujemy z pojedynkiem płci oczywiście, bo mamy piąteczek.
0: Zapraszamy panów, zapraszamy panie, 321-321-777, pojedynek płci, tak się nazywa nasza zabawa i wcielacie się nawzajem w siebie.
1: No w rolę płci przeciwnej. Zobaczymy, kto lepiej rozumie tę drugą płeć.

0: 17 po 16.
1: Pojedynek płci.
0: Słuchajcie, to jest ten moment, to jest ta chwila. Co piątek bawimy się w pojedynek płci, czyli przedstawiamy jakiś scenariusz, a panowie zamieniają się w panie, a panie w panów.
2: Dokładnie, a potem jury na sam koniec podejmuje decyzję, kto wszedł w tę rolę drugiej płci najlepiej. Dzisiaj naszymi aktorami na deskach teatru freakfightowego są Kasia i Krystian. Cześć.
3: Cześć.
0: Czy jesteście gotowi na naszą zabawę?
4: Jak najbardziej.
0: Sytuacja jest następująca. Odwołana randka w ostatniej chwili. Uf. Kasiu, jak zareagowałby według ciebie facet na coś takiego?
3: No pewnie, jasne. Akurat dzisiaj. Taka sytuacja. Nie, dzwonię. Muszę to wyjaśnić, albo jadę po nią.
0: Fajne.
2: Fajnie, tak bardzo konfrontacyjnie.
0: Mi to siadło.
2: O, podobają ci się, jak tak facet zareaguje. Tak. Widzisz, uczymy się czegoś też przy okazji tej zabawy. No dobrze, Krystian, ta sama sytuacja. Odwołana randka w ostatniej chwili. Jak myślisz, jak zareagowałaby kobieta?
4: No tak, ja specjalnie wzięłam sobie dzisiaj pół dnia wolnego. Zrobiłam sobie paznokcie, zrobiłam sobie rzęsy, brwi, wyszykowałam się porządnie, wykąpałam się, wzięłam najlepsze balsamy. I to wszystko na marne i teraz nawet nikt nie funduje mi kolacji, ani fajnego wyjścia. Jak ja mam to zrobić? Nie wiem, chyba skupię sobie zaraz jakiś duży zestaw lodów, włączę sobie...
0: Brawo!
2: Oj, Krystian, musimy cię powstrzymać, bo zaraz wejdziesz w tę rolę chyba zbyt głęboko.
4: No, ja zawsze lubiłem to zawsze.
0: A myślałam, że zawsze lubiłeś głęboko.
1: Pojedynek płci. Freak Fight.
2: Nie no, chyba remis dzisiaj, remis. Prawda? Jury podjęło decyzję. Fantastycznie.
0: Think about us, tak podkręcamy tempo w melo.

0: No, w Meloradiu. Ale tutaj jest wesoło u nas w studiu Meloradia i teraz w tej godzinie porozmawiamy o szczytowaniu.
1: No tylko, że to takie niewesołe będzie raczej, no nie. Moim zdaniem.
0: Nie, no masz rację. Chciałam po prostu zachęcić.
1: Bardzo, do czego?
0: Znaczy w sensie do słuchania Meloradia.
2: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego, Katowice, Spodek.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
2: po reklamie.

0: Stan gips. Słuchajcie, mnie czasami naprawdę załamuje internet, załamują niektórzy ludzie i Zoja Skubis, dobrze nam znana influencerka, ale w zasadzie też sportsmenka, która zdobywa szczyty w bardzo ładny sposób, opowiedziała mrożącą krew w żyłach historię.
1: No, tam doszło do prostu bardzo niemoralnych propozycji.
0: Tak, panowie jej proponowali na przykład 300 euro czy dolarów?
1: Dolarów.
0: Za seks.
1: No, to mało dolarów, bo tak podobno Wi-Fi kosztowało 200 dolarów, nie?
0: Nie róbcie tak.

0: Bardzo ładnie gramy. Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Leaky Lee. Tak się podkręca tempo, wtedy szczowe dni.
1: Wiesz co, odkręciłem sobie mikrofon i chyba go wezmę do domu, bo muszę zatankować. Paliwo mi się kończy.
2: Chcesz pracować z domu?
1: Mm-hmm. Drogo jest.
2: No tak, ale pracownicy, właściciele firm nie chcą, żebyśmy pracowali w domu.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Turn the Lights Off. Tak właściciele stacji paliwowych się cieszą, jak słyszą właśnie o takich rzeczach.
0: A ten numer punktualnie o 17:00.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
17: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ciekawe rzeczy będą się działy w najbliższą niedzielę w Zajezdni w Katowicach. To będzie dzień otwarty. Będzie można oczywiście zobaczyć z bliska najróżniejsze autobusy, ale będzie też można przejechać się historycznym Ikarusem. Będą symulatory zderzeń i dachowania. Organizatorzy obiecali najróżniejsze atrakcje dla najmłodszych, takie jak na przykład malowanie autobusu. Będzie strefa relaksu, DJ będzie. Także 27 września zdecydowanie warto pojawić się w katowickiej zajezdni. Jutro w Parku Kościuszki w Katowicach 10 dzień psiaka. Psy w roli głównej, pokazy psich umiejętności, spotkania z ekspertami od psich zachowań. A w kinach już dziś W sercu dziczy, film z Bradem Pittem, obok Brada Pitta, Wierny pies.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Czas start. Za chwilę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Spodziewamy się trudnego spotkania, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
4: No, oni są bardzo ofensywnym zespołem fizycznym, bardzo dobrzy w bloku, świetni środkowi, bardzo dobre skrzydła. Ja się spodziewam tego, że no, będą ryzykować, tak jak zresztą wszystkie zespoły z nami.
3: Polacy są faworytem. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Prokuratura jeszcze go nie przesłuchała, bo stwierdzono u niego objawy choroby psychicznej. Wracajcie do biur, zachęcają firmy swoich pracowników, bo jak pisze Puls Biznesu, coraz trudniej jest im zarządzać zespołami zdalnymi i utrzymać motywację tych, którzy pracują w domu. Szykuje się poprawa pogody, od jutra więcej słońca, no i cieplej, do 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Jest 17, słuchacie Freak Fightu. Pytanie dzisiejsze brzmi, co mówimy na budowie na literę M? Czekamy na głosówki od was.
2: WhatsApp Meloradia, tam się nagrywacie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
5: Co mówimy na budowie na literę M?

0: To Star.
1: Wchodzi.
0: I Freak Fight w Meloradiu.
1: Przepraszam, tak wróciłem myślami do czasów, kiedy ja byłem młodym na budowie, bo trzeba było sobie zarobić na życie.
0: I sprawdzamy dzisiaj, co mówimy na budowie na literę M. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradia. Artur?
2: Co mówimy na budowie na literę M? Majster polej!
0: Wodę.
1: To takie prawdziwe, takie życiowe. To mogę potwierdzić.
0: Kacper?
3: Na budowie na literę M można powiedzieć mopuj.
0: Mopuj?
1: Też miałem okazję. Znaczy, no nie mopować, ale sprzątać generalnie.
0: Arni?
1: Chyba, że chodzi o coś innego.
4: Ile chcesz za tę robotę? Ale tak szczerze.
1: I zawsze wychodzi za dużo.

0: BFF, Meloradio. Podkręcamy tempo, co mówimy na budowie na literę M. Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dziękujemy za te liczne głosówki.
1: Mhm. No, dowiedzieliśmy się też paru nowych rzeczy, ale przede wszystkim tak wróciłem właśnie do czasów młodości.
0: Bo Mikołaj był panem na budowie.
1: Troszeczkę, tak.
0: Grzesiu?
2: Na budowie na literę M zawsze krzyczymy: Młody Malta!
0: Nie mam pojęcia, co to znaczy.
1: Może nie wchodźmy. Lepiej czasami zostawić otwarte pytanie.
0: Okej, okay, Łukasz?
3: Mieciu, to co? Po szklanie i na rusztowanie.
0: Szklanka
1: o,
0: wody.
1: Jakie to jest prawdziwe.
0: Warto się nawadniać, słuchajcie. Patryku?
4: Maleńka, zgubiłaś się?
0: Ach, też tak robiłeś, Mikołaj?
1: Nie, na szczęście nasza była trochę na odludziu.
0: Adi?
5: Jak to co mówi się na budowie? Młody, skiknij po małpkę.
1: Ale że do cyrku?
0: Żeby było...
1: Mm-hmm.
0: Tak,
1: no,
0: wiesz.
1: Tak, na pewno o to chodzi. O nic innego.
0: Co mówimy na budowie? Na literę M? Takie jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki.
1: WhatsApp Meloradia, tam się kierujecie. Odnośnik na meloradio.pl.
0: No o co chodzi z tą Maltą?
1: Taka wyspa to jest.
0: Dzięki.

0: A co można powiedzieć na budowie na literę M?
1: Różne rzeczy.
0: Dlatego mamy do was takie pytanie i czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Kubuś?
2: Majster, kiedy wypłata?
1: O, klasyka. I zawsze jest za późno, i zawsze jest za mało.
0: Lepiej późno niż wcale.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji? Jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
5: Kontra Barcelona.
4: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.

0: Faded. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i my sprawdzamy, co mówimy na budowie na literę M. Mhm. I mi się podoba to, że tyle głosówek przyszło do nas.
1: Tak. Cieszę się, że słuchacie właśnie w pracy.
0: Oskar, co mówimy?
2: Akurat kończę budować dom, więc można powiedzieć tylko: o Matko Bosko, czemu tak drogo?
1: Tanio to już było.
3: Matko Bosko, co to się stanęło?
1: A potem, a kto tu panu tak popsuł?
0: Jacula.
4: Młody, wyginaj do sklepu, póki prezesa nie ma.
0: Oho. I mamy pierwszą dziewczynę, Julita.
5: Majster, włączaj Radio Melo.
1: I w poniedziałek sprawdzimy, czy wszystkie majstry na pewno włączyły.

0: To otwórz.
1: No właśnie chcę.
2: No to śmiało.
1: Ale nie wziąłem karty, sorry, nie mogę.
2: I co teraz?
0: To teraz już nie wyjdziesz.
1: Nie wyjdę, nie
2: jest
1: ma szans.
2: Jest już Oluś tutaj w studiu.
1: Ale wszedłem. Wejdę, wyjdę.
2: Jak z Kolimuś.
1: Akurat.
2: Wiem o tym?
1: Ja tego nie powiedziałem.
0: Dobrze, to
1: ty coś akurat słyszałaś o takim tekście, chciałem powiedzieć.
2: A, no jasne, że tak. Czy zostajemy z tobą, bardzo byśmy chcieli?
1: A to już wasza decyzja, ja zapraszam.
2: Ja chcę.
1: No to 30 kamer radio zaraz.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
7: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
9: To dzień sportowych emocji, bo nasi siatkarze właśnie grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a wieczorem piłkarska kadra zagra pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 20:45. No i w związku z meczem na Stadionie Narodowym będą w Warszawie utrudnienia. Ograniczony został wjazd na Saską Kępę. Trwają prace nad aplikacją ostrzegającą przed zagrożeniami, mówi wiceminister resortu spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
10: No będzie działało w ten sposób, że telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
9: Aplikacja ma być darmowa. Będzie pępkowe w łódzkim zoo. Urodziły się tam dwa lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki.
8: Mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na...
9: Ja też.
8: Jak to się Iga nazywa tak profesjonalnie, jak... Dziecko się urodzi? Baby shower?
11: Yeah.
8: A, okej, okay, to wbijamy, nie?
11: Of course!
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
13: No właśnie. Skandal.
8: 18 na zegarek, to jest piątek, to oznacza, że odpalamy 30 Meloradia.
9: No wreszcie.
8: Listę waszych ukochanych, najlepszych, najwspanialszych, najcudowniejszych, najlepszych numerów w Polsce.
9: Oczywiście, zróbmy, nie wiesz co, nigdy tego nie zrobiliśmy. Zróbmy wielkie brawa dla 30 Meloradia.
8: Brawo. Brawo 30 Meloradia, to jest to. Iga, mam do ciebie pytanie.
9: Aha.
8: Co ty zjesz jeszcze dzisiaj?
9: Ja dzisiaj zjem, tak, naleśniki, spaghetti, pizzę i sushi.
8: Czyli zapraszasz nas na kolację.
9: Oczywiście.
8: Fantastycznie. Mikołaj, a czego ty dzisiaj nie zjesz?
14: Czego ja dzisiaj nie zjem? Dewolaja dzisiaj nie zjem. Bardzo mnie to boli.
8: Mam trzy żarty, które chcę użyć i żaden się nie nadaje na antenę przed 22. Nie powiem żadnego. Miejsce 30 może byśmy przedstawili?
14: Proszę bardzo, chcę więcej. Fukaj Liwka, Enklawa.
9: Czemu tak nisko?
8: No właśnie nie wiem, bo to miałoby jakiś sens, gdyby trwało wiecznie. A, ładne, nie?
9: Pięknie, tak poetycko.
8: Ale, a cię zaskoczyłem tak, że za nie mówiłaś, to się rzadko zdarza.
9: To prawda.
8: 29?
9: Parajso. Jezu, jak ja to lubię.
8: Just Frequencies. A wiesz, że on lubi w tenisa grać?
9: Naprawdę? To mogłabym z nim pograć.
8: Byłabyś paletką, czy co?
9: Ja bym trzymała za rakietę.
8: 28. Posiedzimy, pogwarzymy takie. A potem byście posiedzieli i pogwarzyli.
9: Oczywiście.
8: Niesamowite, jak historia się układa na naszych oczach. Czego życzycie słuchaczom na piątek?
9: Żeby się dobrze bawili, uśmiechali, byli zdrowi.
14: Żeby majster polał.
8: A jak rozumiem, wodą niegazowaną.
14: Tak.
8: 27 to Colors Primadonna, to jest 30 Meloradia. Pychu z tej strony, siemano.

0: Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię uważnie.
0: Skoro już zostałaś, to powiedz mi, co robiłaś, jak miałaś 22 lata?
1: Jak miałam 22 lata?
0: Przypomnę, teraz masz 18.
1: Teraz mam 18, to znaczy, że chyba byłam w przedszkolu.
0: A, okej, okay. A Thomas Gray na przykład zagrał sobie na Tomorrowland.
1: Tak było.
0: I to było niesamowite przeżycie, no bo my razem z Igą byliśmy na jednym z weekendów Tomorrowland. No, powiedzieć, że to piękne, to nic nie powiedzieć, prawda?
1: To jest przeżycie, to jest doznanie.
0: Na scenie The Great Library zagrał. Ach. I to jest jedna z twoich ulubionych scen.
1: To jest prawda, słuchajcie, nawet, uwaga, chyba wolę ją niż main stage.
0: A to mocne słowa. Zresztą, jakbyś chciała od kogoś dostać prezent na jakiś swój jubileusz, na przykład, nie wiem, urodziny, rocznicę poznania mnie, albo coś, to możesz do Thomasa uderzyć, bo on sobie sam zrobił prezent na urodziny i weekend, kiedy miał 22 lata, zagrał sobie na Tomorrowland i ten numer sobie zagrał. Fajny chyba prezent, nie?
1: Chyba najlepszy, jaki w ogóle mógł
0: taki
1: dostać.
0: Muszę przyznać, z rozmachem.
1: O! Pięknie powiedziane.
0: Tak, a teraz miejsce 24, Josh Baker, Poppy Bascom, to My Place, Iga, idź do domu.
1: Dobra, buzi. Mua.

0: 22 lata to chyba okres, kiedy warto robić hity, no bo Tomasowi Grejowi się udało, ten pan też lat 22 ma i zajął miejsce numer 22 w tym tygodniu. To Lumix i Self Aware. To teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek, to oczywiście masa nowości, które gramy wam na antenie Melo Radia. No i głęboko wierzymy, że te kawałki wam się spodobają. No i nawet tak, że od razu wrzucamy je na playlistę. No i to jest właśnie jeden z tych numerów, z którym możecie się już zaznajomić bardzo. No bo on wbija na naszą regularną playkę i w ciągu dnia od dziś będziecie mogli ten kawałek posłuchać. Widzicie, jacy my jesteśmy szybcy? Dziś wyszedł i od razu do nas trafia. James Hype rozkochał nas kilka ładnych miesięcy temu numerem Waterfalls. Tym razem ma dla nas kawałek Confessions.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A nawet Confession bez S. Ale i tak dobry numer.

Sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gips, Pazetti for Money. To karnawał na miejscu 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Przed Gipsem, no między innymi dwa koncerty. Będą to już 3 października urodziny Dobhausa, a 17 października warszawski Torwar. Jak napisał, to będzie jego pierwszy solowy koncert w tym miejscu, więc może warto, żebyście wpadli. A za chwilę miejsce 19. Meloradio.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przez cztery dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalni, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. Cztery dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
9: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Nie ma co się smucić, no. Jest piątek, piąteczek, piątunio. Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta, to miejsce 18, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to kolejny z tych numerów, z którymi możecie się już mocniej zaprzyjaźnić, no bo trafiają one na playkę Meloradia, już tak będziecie mogli regularnie go posłuchać u nas. Catrill i Paco Amoroso. To duet raperski, oj, z daleka, daleka, daleka, bo z Argentyny. Oni nagrali numer do pewnej gry, która wychodzi w listopadzie i wiem, że jest przez wielu naprawdę bardzo mocno wyczekiwana, czyli do GTA 6. 19 listopada wpadnie ona na nasze konsole, ale soundtrack już powoli, powoli się ujawnia. I to właśnie jeden z numerów właśnie z GTA 6. Catrill, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Sexy Magic.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

1983 rok. Wtedy to grupa New Order i numer Blue Monday, teraz Dub Dogs i How Does It Feel. Tyle tygodni na liście, a wciąż bardzo mocno wam się podoba. To miejsce 17 w tym tygodniu, a teraz czas na gościa, który jest mega kreatywny. Stwierdził, że weźmie swoje dwa pierwsze imiona i tak stworzył swoją ksywkę. Etu Benjamin, czyli Iben i Easy Bizu. All of My Love. To miejsce 16.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Tak jak nasi siatkarze, którzy pokonali Słowenię 3-0, no i zagrają w finale Mistrzostw Europy. Wielkie brawa dla nich, panowie. Uhu! Niech nasi piłkarze dziś też to zrobią, no.

to jeden z tych numerów, które cały czas czekają, żeby wbić do tych 30 najgorętszych w Polsce. W propozycjach na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia już po godzinie 20 będziecie mogli znów na ten numer głosować. Kto wie, być może za tydzień się uda. Gnarly Major League DJs i Wasted to jeden z moich prywatnie faworytów, więc mam nadzieję, że do 30 w przyszłym tygodniu wbije. A za chwilę na naszą antenę wbije miejsce 13 i grupa Fastboy. 30 Meloradio.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: więcej za mniej.
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Ej! 30 najmocniejszych numerów. Yeah. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
5: No i mamy już minutkę po 19, a to oznacza, że odpalamy kolejną godzinę 30 Meloradia. 13 tych najgorętszych numerów w tym tygodniu nam zostało. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciach. Znacie takie powiedzenie? No to ta grupa to przełamuje, bo to są bracia, którzy mają na imię Felix i Lukas. Oni spędzają ze sobą mnóstwo czasu, jak sami przyznają w wywiadach. No i te rodzinne więzy podobno pomagają im w pracy. No i podobno też spory szybciej potrafią zażegnać niż inni. No i dzięki temu wychodzą im między innymi tak dobre numery jak ten. Music Sounds to grupa Fastboy, dziś na miejscu 13. Tupychu, siemano.
4: To jest 30 Meloradia. Wasze ulubione hity.

0: coraz bardziej lubicie ten numer i wcale mnie to nie dziwi. Miejsce 11 w tym tygodniu to Neptunika i What If. No to teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: W piątek to i trochę język może się plątać, ale na pewno nie zaplącze się ten numer wśród tych, które zagramy dzisiaj na antenie, bo to jest to naprawdę mocna nowość i warto o niej mówić. Sam Feld, tego gościa naprawdę, no i na pewno dobrze znacie, połączył siły z dziewczyną, która kiedyś nagrała wspólny numer z naszym polskim Gromim. Gromi, pozdrawiamy cię serdecznie, pewnie dobrze wspominasz współpracę z Azdis. To dziewczyna, która pokazała, co potrafi, no i teraz zrobi to ponownie. Sam Feld, Azdis i Need That Love.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

top i kibek i hit. O, sorry papi, miejsce 10 w tym tygodniu to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na to, co oczko wyżej. Na miejscu 9 gość, dla którego muzyczną inspiracją był dziadek, który grał na pianinie. To po nim odziedziczył instrument na wczesne lekcje gry na pianinie. No i w ogóle praca z programami muzycznymi ukształtowały jego poczucie melodii, które pokazuje w miejscu 9, do którego można bardzo, bardzo dobrze tańczyć, co pokazuje m.in. moja wydawczyni Karola w studiu. Silva Bumpa, On Tonight.

To jest 30 Meloradio. Wasze ulubione hity. Osiem.

0: Jeden z moich ulubionych numerów ostatnich dni i tygodni i chyba na szczęśliwym miejscu siódmym. Kygo i Max Magnone. To Take Me Back w 30 Mela Radia w tym tygodniu. To czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie nówka sztuka od gościa, którego poznaliśmy między innymi dzięki panu, który nazywa się Lost Frequencies. Razem z nim kiedyś Callum Scott nagrał numery Where Are You Now. On był ogromnym hitem. Czy tym razem z grupą Glockenbach ten sukces się powtórzy? Posłuchajmy. Glockenbach i Callum Scott to Collide.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: I think every person's like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Ale da się wychillować przy tym numerze. Nówka sztuka na playliście Meloradia. Numer, który wyszedł dziś i od razu go gramy. Glockenbach i Callum Scott to Collide, a za chwilę miejsce szóste w tym tygodniu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak. Dużo
7: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer

0: po najlepsze okazje. Po reklamie. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Jak latać to wysoko. Ten gość coś o tym wie. Fly High to Toby Romeo, ale poszybował w dół z miejsca drugiego na czwarte. Ale zanim pierwsza trójka w tym tygodniu, to czas na jeszcze jedną nowość, która trafia do propozycji do trzydziestki Melo. Ten gość to szwedzki DJ znany z numeru Million Voices. Tym razem ma dla nas kawałek My Lover. To Otto Knows.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Jeśli zbieracie się właśnie na jakieś piątkowe melanże, no to Meloradio jest idealnym podkładem do tego. Jedna z nowości na naszej playliście, numer, który wyszedł dziś i już trafia do propozycji do 30 Meloradia. To Odd to Knows i My Love, a teraz czas na miejsce trzecie i hat-tricka nie będzie. Byli 2 tygodnie na szczycie, teraz brązowy medal. Swedish House Mafia i Lika Lee to Happiness is so sad.
1: To jest miejsce trzecie 30 Meloradia.

0: Wciąż bardzo wam się podoba, ale już nie najbardziej. Miejsce trzecie w tym tygodniu. Swedish House Mafia i Lykke Lee. To Happiness is so sad, a wy słuchacie 30 Meloradia. I miejsca drugiego. Marlon Hofstadt, I Like.
1: To jest miejsce drugie 30 Meloradia.

0: Miejsce drugie w tym tygodniu. I like, i wy też bardzo lubicie ten numer, to Marlon Hofstadt. No i został nam już tylko jeden kawałek. No i muszę wam zdradzić, że mamy takiego jednego stałego słuchacza. Łukasz się nazywa i to jest ulubiony jego numer. I ja nie wiem, czy Łukasz klikał cały tydzień, czy wy razem z nim, ale doklikaliście na meloradio.pl. Także to jest miejsce pierwsze. Armin van Buuren i Sasha, to Everlasting.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

To jest petarda. Armin van Buuren i Sasha. Numer 1 30 Melo Radia. To Everlasting w Melo. Jaram się przeokrutnie. A już za chwilę 20 i jak co piątek odpalamy Bifor przed dobrym Melo.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Minutka do 20 nam została, a to oznacza, że odpalamy piątkowy bifor przed dobrym Melo. Będą nowości, będą sztosy sprzed lat. Remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia też bardzo proszę. Co chcecie, to macie. Jazzy i Can't Deny It w remiksie Spray VIP. Tak zaczynamy tę godzinę. Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście. Będziemy razem się przygotowywać do wszystkich waszych piątkowych wyjść.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

On Boss stworzyła numer Left and Right razem z grupą Fastboy. No i tak oto brzmiał rok 2022, kiedy to już trochę obostrzenia pandemiczne schodziły i mogliśmy się do tych numerów w klubach bawić. No między innymi do tego kawałka właśnie. Left and Right. Numer, który no, ma tekst taki dosyć podniosły, no bo ma przypominać o nadziei i wartości życia nawet w trudnych, burzliwych, popandemicznych czasach. No to przypominamy, jak brzmiał ten numer.

0: Ten numer się nie nudzi i to jeszcze w tak genialnym remiksie. Cyril i Stumbling In w remiksie od Lunax. Tak podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, to jest piątkowy Before przed dobrym Melo. To już znacie, a teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A to będzie włoski duet Ave, się oni nazywają. Są bardzo młodzi chłopacy, którzy w roku 2024 wzięli udział w jednym z konkursów, w trakcie którego stworzyli numer, no i ten numer się na tyle poniósł, że już na stałe weszli do świata muzyki elektronicznej. Na tyle na stałe, że nawet Joel Corey ich zremiksował. I to wywołało u nich naprawdę mega reakcję. To możecie zobaczyć na Instagramie właśnie duetu Ave. To Meet Me in the Dark w remiksie od Joela Corey'ego. Yes.

Tines to Word Away w remiksie od Eli'ego Oaksa. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia macie w Biforze. W tym piątkowym Biforze przed dobrym Melo, które startuje o 22:00, sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych na świecie czekają na was już tej nocy w Meloradiu, ale wcześniej robimy Biforek, no i jak co piątek wieczór mam dla was przypominajki takich już starszych, zakurzonych numerów sprzed lat, które kiedyś były wielkimi hitami, ale trochę o nich zapomnieliśmy, więc my je odkurzamy. No i tym razem to będzie rok 2016. Przeżyliście kiedyś taką, no niefajną miłość? O tym opowiada właśnie numer od Tovlo, no bo jest on o bólu, który niesie ze sobą właśnie taka destrukcyjna miłość. No i właśnie Tovlo sugeruje w tym tekście, że jest gotowa na zranienie i nie przejmuje się tym. O, proszę bardzo. True Disaster, tak się nazywa ten numer i został on wykonany po raz pierwszy na koncercie, który poprzedzał galę MTV VMA w sierpniu 2016 roku. No i w 2016 roku to też był ogromny hit. No to przypominamy go sobie już teraz. Tovlo i True Disaster.

Ale to jest klasyczek, jeżeli chodzi o imprezowe sztosy, jakie przygrywały nam właśnie na domówkach czy w klubach. Heroics Up i Here She Comes Again w remiksie od DJ Antonia. Tak podkręcamy tempo. 21 się zbliża, po niej lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo. Będzie między innymi taka specjalna wersja hitu Are You With Me od Losta Frequencisa. Będą nowości, będą hity sprzed lat, będzie wszystko, co chcecie, żeby ten piątkowy wieczór był świetny.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit w okresie promocji 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.

Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: No i punktualnie 21 na zegarach. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, to jest właśnie piątkowy bifor przed dobrym Melo. Kaigo, Kality, Gryfin w remiksie Meduzy na początek. Tu Pychu, siemano.

Meloradio. Podkręcamy tempo.

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo, w którym jak zawsze sięgamy do już trochę przykurzonych, zapomnianych hitów sprzed lat. No i tym razem daleko się nie cofniemy, ale jak dobrze za to to zrobimy. Bo 3 lata temu, w roku 2023, Pnał i Khalid wydali razem numer. No i on jest trochę właśnie jak Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne, ten numer też jest pełny sprzeczności. No bo podkład jest taki radosny, jaki happy, a tekst jest zupełnie z drugiej strony, no i opowiada o takim mocno bolesnym rozstaniu i złamanym sercu, jak to właśnie podsumował Khalid. Tekst jest smutny, ale słuchając utworu nie sposób się nie uśmiechnąć. No to posłuchajcie i przypomnijcie sobie, jak brzmiał ten numer. To rok 2023. Pnał, Khalid i The Hard Way.

Iran, Haven i Caitlin Aragon. A teraz czas na coś nowego. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Czym wam się kojarzy Holandia? No mi z byciem radosnym na przykład i tacy będziemy po usłyszeniu tego numeru. Mo P, tak się nazywa ten gość, może go jeszcze nie znacie, choć w muzyce siedzi dość długo, ale to chyba pierwszy jego numer, który no, wybił się już na taką skalę, może więcej osób o nim słyszy i usłyszycie też wy. Mo P, Just a Little Bit More, tak się nazywa jego nowość, no i posłuchajcie jak brzmi, wciąga od pierwszego dźwięku.

Heaven. Ten gość ma 22 lata, aż trudno w to uwierzyć i już tyle sukcesów na koncie. To Thomas Gray, to jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, no i tym razem przypomnę wam numer, oj, bardzo, bardzo odległy. Z roku 2002. Anne Winsborne wtedy rządziła na listach hitów, no i stworzyła numer, który tekst ma taki dość melancholijny, no bo opowiada on o rozstaniu, jak wiadomo, o rozstaniu, to też o złamanym serduszku, które temu towarzyszy, ale tutaj podkład jest naprawdę, naprawdę mocny. No i dalej jest to taki klubowy sztosik, który kojarzy nam się z tymi pięknymi czasami, kiedy wszystko modliśmy, a nic nie musieliśmy. Everything I do for you. To Anne Winsborne. Przypominamy ten numer już teraz w biforze przed dobrym Melo.

co to jest za nowość? Wręcz epicko bym powiedział. Epic, Sandra Silva i Quintino. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 22. No a to oznacza, skoro 22 dojeżdża, że do naszego studia wjeżdża dobre Melo, czyli to, przed czym robiliśmy Before Set od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Tiesto zaczyna, a potem coś nowego w ramach naszego dobrego Melo. Zajrzymy na Ibizę. Będziecie mogli się poczuć jak właśnie tam, na tej pięknej, gorącej Ibizie, bez wychodzenia z domu, bo mamy dla was specjalne radio show właśnie, które ten klimat nam wprowadzi. No to co, dobrego piątku wam życzę. Niech będzie szalony jak tylko się da.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tarczyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Przez cztery dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. Cztery dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Halo, kto mówi?
5: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
4: Dofinansowanie?
5: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
4: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
5: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
4: Gdzie się zapisać?
5: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
4: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Don Diablo, Don Diablo, Don Diablo.
1: To jest Hexagon Radio Show.
2: Don Diablo.
1: Melo Radio. Dobre Melo w Melo Radio.